Elska Braniewo.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Radio SK. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0, 2, 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.

0: kocham te miasta. Wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś pocztę? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: SK Braniewo News.
3: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką właśnie. Dzień dobry, witam Cię Wiolu bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
3: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
4: Bardzo dobrze, odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach, spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę, ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
3: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były. Jesień w Chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
4: A właściwie trzy nawet, bo było lato w Chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
3: Pierwsza książka z synem.
4: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera Jesień w Chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
3: Przypomnijmy, o czym jest ta książka W chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie. No i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęła się pisać?
4: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej. Najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu. I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę. Świerk był taki w kolorze sepi. To mówię, ona się nie przebije. Nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie, daleko nie zajdzie, nawet świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach, no, popularności. 6 tygodni była w wielkiej piątce Legimi na pierwszym miejscu. Doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
3: I to był 2025 rok.
4: To był 2024 rok. 2024, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica bibliotekarki. I dopiero po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli o Jagodzie i Malinie. Dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem wiosna w chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytanym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkiej Piątce Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, jesień w chacie pod Starym Świerkiem przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku jest na, teraz na 80. miejscu. Natomiast w top taniej książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na 3. miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram oczy ze zdumienia.
3: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś. I siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
4: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla milionera, tak samo było z Sekretem bibliotekarki. Sekret bibliotekarki jest no niemal tak samo popularny jak chata. Więc
3: jak główny wątek Fromborg.
4: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
3: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
4: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
3: W tym domu, czyli w tej chacie.
4: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony bodajże, dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka zarośnięta trawą, przy torach kolejowych, tam nie można było wykręcić, jak już się wjechało, to trzeba było albo poprosić gospodarza, czy moich dziadków, o otworzenie bramy, żeby wykręcić, albo na wstecznym, co było bardzo trudne, ponieważ ta wąska ścieżka kończyła się wzgórkiem i wjeżdżało się na tory kolejowe i na tych torach kolejowych od czasu do czasu dochodziło do nieszczęśliwego wypadku. Ten nieszczęśliwy wypadek też jest w mojej powieści i w tym nieszczęśliwym wypadku na torach, na tym niefortunnym przejeździe kolejowym, no już tam pociąg nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że wróci ta nadzelwowa kolej. I ja po prostu, mój stary polonez się tam zawiesił, na szczęście nie jechał pociąg, a ludzie mi pomogli go stamtąd wyciągnąć. Ale ja tam jeździłam do babci niemal co tydzień i na każde wakacje. Tam w tym ośrodku kolejowym PKP, naprzeciwko domu mojej babci, już nie istnieje ten ośrodek, ale ja tam niemal co wakacje zmywałam naczynia, żeby sobie zarobić na drugi miesiąc wakacji. Tam na tym cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki. Moja babcia wynajmowała turystom. No i ten cypl otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata i wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jednego w mojej powieści. Już tego domu nie ma. Jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę działkę, zburzył ten dom i postawił coś no, nowoczesnego, ładnego, no ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
3: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w twojej pamięci i w twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem twoich książek.
4: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest, no, okrutna, brutalna, ale

0: nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę wiślaną. No, jak ja już mam na myśli, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
1: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod Starym Świerkiem, niezależnie której pory roku.
0: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod Starym Świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
1: Sprawdzić można samemu. Najpierw chata, później wiosna, lato, jesień
0: i święta w Chacie pod Starym Świerkiem.
1: Kiedy premiera świąt?
0: Podejrzewam, że około 24 października.
1: To już zapraszamy. Gdzie?
0: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu będzie w Suchaczu.
1: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Demian Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Demian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
4: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
3: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
4: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
3: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
4: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z. Nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będę miał, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
3: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
4: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany,

0: sekwencja do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
0: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
2: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla hospicjum elbląskiego i takiej sceny.
1: No właśnie, bo jeszcze o tym nie, dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
0: Zgadza się, no. Hospicjum elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
0: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej, aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć, i już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że w rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich, bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im lepszy, im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów, mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Wolsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak. Dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna, więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy, natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdzie się na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróży. Bulcia jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
4: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bulterier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
1: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
4: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
1: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
4: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
1: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
4: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
1: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
4: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
1: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
4: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
4: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
1: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
4: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
1: Kraina lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
4: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєво діють нові рекомендації щодо води з міського водопроводу. У водопровідному підключенні за адресою вулиця Монюшки, 22, знову виявили бактерії групи кишкової палички. Воду з-під крана можна вживати лише після кип'ятіння, щонайменше впродовж 2 хвилин. Після кип'ятіння її також можна використовувати для приготування їжі, миття фруктів та овочів, а також для купання. Для господарських потреб воду можна використовувати без обмежень. Тривають роботи з відновлення належної якості води. Водій втратив посвідчення після значного перевищення швидкості у Хрущелі. На ділянці, де діяло обмеження до 40 км на годину, він їхав зі швидкістю аж 92 км на годину. Поліціянти оштрафували його на 1500 злотих і нарахували 13 штрафних балів. Під час перевірки також з'ясувалося, що автомобіль не мав чинного технічного огляду. Поліціянти вилучили реєстраційне свідоцтво та посвідчення водія на 3 місяці. Близько 800 сходинок і фініш на 30-му поверсі Палацу культури і науки. У 8-му чемпіонаті Польщі серед пожежників із бігу сходами взяли участь 455 спортсменів. Серед них – 4 пожежників із Бранєва. Найкращий результат показав Рафал Бернацький. Із часом 5 хвилин 57 секунд він посів 16-те місце в чоловічій класифікації. Радослав Домін фінішував 31-м. Команда Бернацький Домін посіла 14-те місце. Вітрильники змагалися на водах Віслинської затоки під час 69-х міжнародних вітрильних регат «Фромбурзька осінь». У Фромбурзьку зустрілися 28 екіпажів. Спортсмени боролися за перемогу, але передусім за чесне спортивне суперництво та хорошу атмосферу. Організатори подякували учасникам, суддям і морському вітрильному клубу «Дал» у Фромбурзьку за підготовку змагань. Наступні регати будуть ювілейними. Вони відбудуться вже в 70-й раз. У Бранєві вперше відзначили повітовий день пасічника. Урочистості розпочалися месою у Малій базиліці. У заході взяли участь представники пасічницької спільноти, а також міської та повітової влади. Мер Бранєва Томаш Щеліцький отримав бронзовий хрест святого Амвросія. Він наголосив, що пасічники можуть бути прикладом співпраці та єдності. Під час першого бранєвського свята пасічників повітове об'єднання отримало прапор, який супроводжуватиме їх під час найважливіших урочистостей і свят. Це, звичайно, було непросто, але нам якось вдалося зібрати кошти на цей прапор. Прапор дуже гарний.
6: Пінкний.
5: Так розповідає голова об'єднання Адам Гнатек. Він додає, що прапор для бранєвських пасічників вишили кармелітки з Ельблонга. На ньому зображені, зокрема, герб Бранєва, символи пасічництва та образ Божої Матері – покровительки пасічників.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Польсько-корейська співпраця. 9-ту Бранєвську бронекавалерійську бригаду відвідала делегація Республіки Корея, яку очолив начальник штабу Південно-Корейської армії генерал Кім Гюха. Перед цим гості побували у Варшаві, де зустрілися з командувачем Генерального командування видів Збройних сил Польщі. Візит став нагодою для переговорів про військову співпрацю та обміну досвідом. Вулиці Совінського, Дембінського та Бема у Бранєві стануть краще освітленими. Місто проводить там роботи із заміни опор вуличного освітлення. Мета – покращити технічний стан освітлювальної інфраструктури, а також підвищити безпеку та комфорт учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів і водіїв. Бранєво робить ставку на сучасний громадський транспорт. Навесні наступного року у місті з'являться нові електричні автобуси, які поповнять міський транспорт. Місто отримало фінансування на їхню закупівлю у рамках участі мережі Сіта Слоу, розповідає мер Томаш Щеліцький. Ми отримали 95% фінансування, але умовою такого високого рівня підтримки була саме низька емісійність цих автобусів. Наразі міський транспорт у Бранєві обслуговують звичайні автобуси. Незвичайні дослідження у кафедральному соборі у Фромбурзьку. Історико-пошукова група «Велес» спільно з археологами досліджувала одну з крипт, де поховані каноники 18 та 19 століть. У 1945 році крипту пограбували радянські солдати. Археологи, зокрема, перевіряють, чи можуть там знаходитися останки Лукаша Ваценроде, дядька Миколи Коперника. Результати досліджень стануть відомі після завершення аналізів. У гміні Пінінжно завершили важливу інвестицію у сфері водопостачання та каналізації. У Кайнітах підвели підсумки будівництва каналізаційної мережі, на яку мешканці чекали роками. Мережа вже працює, а наступні мешканці підключають до неї свої будинки. Як наголошує місцева влада, це важливий крок для покращення якості життя мешканців. Культура, захоплення та гарний настрій. Так коротко можна описати пропозицію Бранєвського культурного центру. У жовтні там розпочнуть роботу мистецькі секції, де можна буде співати, танцювати, малювати та займатися іншими творчими напрямами, розповідає директорка Бранєвського центру культури Дорота Соболевська.
7: Ми чекаємо
5: на дітей. Уже маємо дуже багато заявок і знаємо, що секції будуть численними. Записатися можна до кінця вересня. Деталі на сайті Бранєвського культурного центру. Мальбургські осінні дні для людей старшого віку уже незабаром. Однією з подій стане концерт викладачів та учнів Державної музичної школи першого ступеня у Мальбурзьку. Захід відбудеться 30 вересня о 17 годині. Вхід безкоштовний, однак потрібні запрошення.
3: СК Бранєво Ньюс.
8: 563 lata temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie, mówi historyk Tomasz Gniecki.
9: Połowy XV wieku mieszczanie Gdańska, Torunia, Elbląga, czyli największych miast polskich, zbuntowali się przeciw krzyżakom. Oddali się pod opiekę króla polskiego i w ten sposób wybuchła wojna, którą potem nazwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki, Ludwik von Elichhausen, przewodził tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No, doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę Królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
6: SK Braniewo.
5: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy z pierwszym pszczelarzem Braniewa, czyli Adamem Gnatkiem, prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie. Koła, które zorganizowało pierwszy braniewski Dzień Pszczelarza. Gratulacje i dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po obchodach, bardzo się cieszymy. Ze mnie już taka trema też zeszła. No z tego, co tutaj widzę w kuluarach, wszystkim się podobało. Myślę, że się udało zorganizować to.
5: Pierwszy braniewski Dzień Pszczelarza to oprócz uroczystości, bardzo ważnych uroczystości, bo dostaliście sztandar, o którym za chwilę jeszcze powiemy, to także jarmark pszczelarski, rzecz, której w Braniewie do tej pory nie było.
7: Tak, w sumie w porozumieniu z panem burmistrzem i tutaj Braniewskim Centrum Kultury doszliśmy do porozumienia takiego i zorganizowaliśmy w zasadzie to Braniewskie Centrum Kultury, taki jarmark pszczelarski, ale nie tylko, bo byli przedstawiciele różnych dziedzin. Były rękodzieła, były kulinaria, tak jak pani wspomina, i miody, miody pitne. Tak jak przechodziłem przy tych straganach, to zainteresowanie naprawdę było.
5: Kto nie był, niech żałuje, albo niech czeka na kolejne tego typu wydarzenie, bo rozumiem, że będzie pan organizował.
7: Tak szczerze mówiąc, żona już moja mówiła, że dość tego, bo musimy odpocząć, bo naprawdę to jest troszeczkę jej wysiłku pracy i tak dalej. I tam, gdzie trzeba cokolwiek kupić, zorganizować, wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze, tak?
5: Na pewno nie jest to łatwe.
7: No nie jest to na pewno łatwe, ale jakoś udało się zebrać na ten sztandar. Sztandar jest piękny. Z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej jest matka Regina Opium, która trzyma w ręku plastel miody. W głębi jest drzewo akacji, no i pszczółki. I z napisem: Matko Królowo, chroń nasze pasieki.
10: A sztandar to ważna rzecz dla każdej organizacji, stowarzyszenia, instytucji.
7: Tak, nawet pan burmistrz podkreślił, że nasz sztandar rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie jest drugim sztandarem, na którym jest wizerunek i herb miasta Braniewa.
10: Nowy
7: herb, tak. Pierwszy jest rzeczywiście Urzędu Miasta Braniewa, a nasz jest drugi.
10: Panie Adamie, sztandar jest, zatem przypomnijmy, jak duże jest wasze koło i na czym polega wasza codzienna praca.
7: Na dzień dzisiejszy mamy 53 członków. Średnia wieku jest ponad 60 lat, ale działamy. Działamy na terenie właśnie całego powiatu naszego braniewskiego. Mamy też pszczelarzy spoza powiatu braniewskiego. Nawet dzisiaj przyjechał do nas pszczelarz Trembertowa. Mamy kolegę spod Mławy, też koło Bartoszyc. No i tutaj ościennego powiatu Elbląskiego.
10: Czyli młodzi ludzie nie chcą się zajmować pszczelarstwem?
7: Nie chcą, a może, no nie wiem, czy akurat nie chcą, bo może myślą, że to wszystko chodzi o ten zysk, czy tak dalej, ale naprawdę praca pszczelarzy jest bardzo trudna. Aczkolwiek dzisiaj jedna z moich kolegów, żona była, zobaczyła tą całą uroczystość, podeszła do mnie, czy może się wpisać. Ja mówię, jak najbardziej, drzwi są otwarte, no i w przyszłym tygodniu ma przyjść po deklarację i się wpisze.
10: Proszę bardzo, czyli krótko mówiąc, zapraszacie, bo nie jesteście zamkniętym stowarzyszeniem.
7: Nie jesteśmy zamkniętym stowarzyszeniem, wręcz przeciwnie, zachęcamy wszystkich, kto może, drzwi są otwarte, przyjść, porozmawiać. A widzę, że właśnie takie spotkania, takie uroczystości ludzi przyciąga. Bo jednak nie było takich uroczystości w Braniewie, a to co zobaczyli, widzieli, no i efekt jest.
10: A co by powiedział pan osobie, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z pszczelarstwem, a nie ma tego zaplecza rodzinnego?
7: Taka osoba powinna według mnie albo przyjść do mnie, albo z którejś z pszczelarzy, zobaczyć jak to wygląda, jak ta praca wygląda. No na pewno trzeba było trochę poczytać w literaturze, tak? No i nie bać się. Nie bać się, bo naprawdę praca z pszczołami to jest takie oderwanie od codzienności, od tego stresu codziennego, latania, a z pszczołami można porozmawiać sobie naprawdę spokojnie, cicho, podejść do tego ula, otworzyć ten ul, zapach tego miodu, tego nektaru, naprawdę to wycisza i tak dalej.
10: O czym pan z tymi pszczołami rozmawia? Tajemnica, co?
7: No tajemnica, ale no ja na przykład cieszę się i lubię to.
10: I one na pewno pana też.
7: No, jak najbardziej. Tylko że w niektórych przypadkach nie lubią pogody, typu deszcz, burzy.
10: Jak większość z nas.
7: Tak, nie lubią, jak ktoś jest wyperfumowany i tak dalej. Bo nie lubią takiego zapachu.
10: Czyli też trzeba się nauczyć żyć z nimi.
7: Tak.
10: Aczkolwiek praca pszczelarza na pewno, mimo że satysfakcjonująca, to łatwa nie jest, prawda?
7: No łatwa nie jest, bo w pojedynkę to można mieć do tych 10 uli, ale już jak się chce coś rozwinąć pasiekę na większą skalę, to do 30-50, to niestety jest potrzebna ta druga osoba. Nawet taki odmianie pszczół, trzymanie tego podkurzacza, no bo jedna osoba nie da rady. A tym bardziej, jeśli mówimy o na przykład wirowaniu, podkarmianiu, to są prace, no, które wymagają dwóch, trzech osób.
10: Pszczelarstwo, tak jak wszystko zresztą, idzie z duchem czasu. Ja widziałam chociażby na dzisiejszym jarmarku, jak to wszystko się rozwija. W waszym fachu też są nowości, czasami zaskakujące, czasami bardzo fajnie usprawniające pracę.
7: Tak, dzisiaj widzieliśmy tutaj stoisko ze sprzętem pszczelarskim firmy Wysoń. Tutaj przyjechała pani Butowska, córka pana prezesa z regionalnego koła pszczelarzy w Elblągu, pana Badeńskiego. Widziałem, się rozstawili. Przyjechał pan, którego pierwszy raz mogłem poznać, pan Dudi z Krzywca. Na pewno to są tacy więcej potentaci i w sprzedaży miodu, no i w ilości pni pszczelich.
10: Jak to jest? Zakończyliście już sezon pszczelarski?
7: W zasadzie sezon pszczelarski powinien się zakończyć 15 września. Wiem, że niektórzy pszczelarze jeszcze nie skończyli prac z tego względu, że mają jeszcze pożytek. Pszczoły gdzieś ule usadowione są, te pasieki, gdzie jest dużo nawłoci. I czekają i teraz widzę, taka jest pogoda, której można na pewno ten miód wywirować i szybko trzeba tą podkarmić na zimę i odymić.
10: I zimą wypoczywacie, czy też macie trochę pracy?
7: No nie jest cały czas praca, no bo później trzeba te ramki, które wycofać, przetopić, nowe ramki trzeba zbić. ciągle jest praca na okrągło.
10: A pszczoły śpią w tym czasie?
7: Tak. W kłębie sobie normalnie śpią i czekają tej wiosny.
10: Tak to jest, żeby spać mógł ktoś, pracować musi ktoś.
7: No tak, zgadza się jak najbardziej.
10: Dziękuję bardzo. Adam Gnatek był naszym gościem, prezes rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie. Dziękuję bardzo i zapraszamy do konsumpcji miodu z Warmii i Mazur, bo tutaj właśnie na pierwszym braniewskim dniu pszczelarza usłyszałam, że Warmia, Mazury to bardzo dobry region do produkcji miodu.
7: Tak, tutaj właśnie profesor dr Jarka przedstawiał to na takim króciutkim wykładzie podczas dzisiejszej uroczystości. Rzeczywiście ten miód z Warmii i Mazur i te nasze pasieki są w górnej, można powiedzieć, półce statystyki w Polsce. Z tej też okazji wszystkim mieszkańcom, gościom, którzy uczestniczyli w tym zacnym naszym święcie, chciałbym serdecznie podziękować, życzyć wszystkiego najlepszego.
10: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
8: Ruszyły Elbląskie Dni Seniora. Z tej okazji przed Urzędem Miasta w Elblągu odbyła się konferencja prasowa. Mówi posłanka i jednocześnie dyrektor Elbląskiego Szpitala Wojewódzkiego Elżbieta Galert.
11: Rozpoczynamy tydzień seniora, gdzie rządzą seniorzy. Jak ważne jest to społeczeństwo, to sami Państwo wiecie. Niedługo to właściwie będzie o wiele więcej seniorów niż osób w wieku produkcyjnym. Ja bym chciała powiedzieć tylko krótko i zwięźle. Szanujmy seniorów, bo to bardzo łatwo często się mówi, a zobaczcie Państwo, co się dzieje w mediach. Cały czas się uważa, ten stary to już do niczego, pan już nie powinien się angażować w nic, bo właściwie to swoje przeżył. Nieprawda. My chcemy pokazać, że jesteśmy aktywni i że seniorzy są aktywni. Dbamy o bezpieczeństwo, co jest najważniejsze i na to byśmy chcieli naprawdę położyć duży nacisk, na bezpieczeństwo seniora oraz na zdrowie. Zdrowie jest ważne w każdym wieku, tak samo i u seniorów. Zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Ten rok jest też rokiem profilaktyki i ten rok profilaktyki jest dla każdego wieku dostosowany, również dla osób 60+. Także zapraszamy wszystkich do badań diagnostycznych, do dbania o swoje zdrowie i dbania też o bezpieczeństwo własne, o bezpieczeństwo rodziny, swojego portfela i o bezpieczeństwo nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę kolegów i koleżanki, żeby powiedzieli, tak jak mówiłam, od swojej strony, co też dla seniorów, bo na pewno dzieje się bardzo dużo i zaraz się Państwo dowiecie, co takiego się dzieje. Bardzo proszę. Także bardzo proszę, pan wojewoda Mateusz Szauer.
12: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki we współpracy z panią pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz realizuje bardzo ważny program. Pierwsza edycja tego programu już w zasadzie rozstrzygnięta. Aktywni seniorzy ASY. Program, który udowodnił, że w naszym województwie seniorzy są niezwykle aktywni. Wpłynęło 68 projektów, z czego 38 przeszło pozytywnie ocenę formalno-prawną. To jest dowód na to, jak aktywni są nasi seniorzy, jak wiele pomysłów mają, bo to są zadania zarówno edukacyjne, jak i związane z integracją wewnątrzpokoleniową. W pierwszym etapie nasze województwo miało przyznaną pulę środków w wysokości 950 tysięcy złotych, co wystarczyłoby na realizację 20 z 38 pozytywnie ocenionych projektów. Nasze województwo wykazało się podwójną skutecznością, ponieważ osobiście zaangażowałem się w rozmowy z panią pełnomocnik rządu Marzeną Okłą-Drewnowicz i udało się przyznać dla naszego województwa niemal 2 miliony złotych. To jest ponad 1,8 miliona złotych. Dzięki tym środkom zostanie sfinansowanych wszystkie 38 projektów złożonych przez różnego rodzaju stowarzyszenia związane z aktywnością senioralną. Również tu w Elblągu, jak i w Działdowie, w Iławie, w Ostródzie, w Gołdapi, w Olecku, w Olsztynie, wszędzie tam nasi seniorzy będą mogli działać dzięki rządowemu wsparciu. To niezwykle istotne, bo to jest dofinansowanie zarówno do funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku, jak i innych stowarzyszeń, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą integracją senioralną. A naprawdę, ja jako wicewojewoda obserwuję, że nasi seniorzy często wykazują się inicjatywą, energią wiele większą niż dużo młodsi przedstawiciele na naszego województwa. Dlatego trzeba ich wspierać i zawsze my jako administracja rządowa będziemy wspierali wszelkiego rodzaju działalność związaną właśnie z aktywnością senioralną. Dziś, szanowni Państwo, chcę również nawiązać do wydarzeń sprzed tygodnia, do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, który jakby przelał czarę goryczy i spowodował, że nasz rząd podejmie stanowcze działania, jeśli chodzi o wykroczenia drogowe związane czy to z ignorancją sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych, czy to z ignorowaniem również rogatek i wjeżdżaniem w trakcie ich opuszczania. Szanowni Państwo, ten wypadek, kolejny zresztą, pokazał, że przez brawurę kierowcy zginęła jedna osoba, 8 w stanie ciężkim jest, przebywa nadal w szpitalu. Czas na stanowcze zmiany w prawie, dotychczasowe kary w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany ustawowe, które spowodują, że tego typu wykroczenia będą karane zabraniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Już ograniczenia w terenie zabudowanym i również podobna kara pokazała, że jest to skuteczna metoda, jeśli chodzi o karanie kierowców, która przynosi rezultaty. Nie zawsze te kary związane z mandatem przynoszą zamierzony efekt, a chodzi tak naprawdę o życie i zdrowie zarówno kierowców, ale przede wszystkim maszynistów, pasażerów pociągów. Mieliśmy do czynienia z protestem maszynistów. Udało się przez dialog, przez współpracę ten protest ograniczyć, ponieważ maszyniści widzą stanowcze działanie rządu, stanowczą reakcję. Tak jak zapowiedział minister, będzie to kara 3 miesięcy pozbawienia prawa jazdy dla kierowców, którzy będą tego typu wykroczenia powodować i przyczyniać się do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów i w ruchu drogowym. Chcę też podkreślić, że rząd również podejmuje działania, jeśli chodzi o likwidację tych niebezpiecznych skrzyżowań i budowę tak zwanych bezkolizyjnych skrzyżowań w ruchu drogowym i kolejowym. Tylko w powiecie iławskim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie wiadukt w ciągu drogi krajowej numer 16 i w samej Iławie, w centrum Iławy ze środków europejskich zostanie wybudowany tunel. Mieszkańcy czekali na to od lat. W wielu miejscach Polski tego typu inwestycje będą podejmowane, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo, panie wojewodo. A teraz bardzo proszę panią przewodniczącą Rady Miasta.
13: Dzień dobry, Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu. Drodzy państwo, Elbląg ma bardzo wielu seniorów i dlatego ta troska o seniorów jest punktem pierwszym działań miasta. Nasi seniorzy bardzo aktywni, bardzo kreatywni i we wszystkich możliwych programach, o których tu już wcześniej zostało powiedziane, uczestniczą. Są to organizacje pozarządowe, jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku, a teraz program, który nazywa się Senior w Formie, spowodował, że mamy dodatkowe miejsce spotkań aktywnych seniorów, gdzie można zasięgnąć porady prawnika, lekarza, ewentualnie dietetyka. Dużo form aktywności fizycznej, małe granty dla klubów seniora w Elblągu, dla innych organizacji, które współpracują z seniorami. Seniorzy są bardzo aktywni we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się w mieście. To są Dni Elbląga, to są Dni Chleba, to jest Tydzień Seniora i w każdym innym wydarzeniu także uczestniczą. To są darmowe bilety do teatru, to są wycieczki, to są wyjścia w teren. Tutaj też bardzo aktywnie działa taka organizacja jak Elbląskie Buczy Kije. Dużo tych form jest. Jeszcze bardzo istotną jest ta, która troszczy się o zdrowie seniorów, bo przecież to jest najważniejsze. O tym moja koleżanka za chwileczkę powie. Chcę tylko powiedzieć, że ta aktywność seniorów przekłada się także na fakt, że miasto nie może zapomnieć w żadnym zakresie o tym, że ma tak wspaniałych seniorów, którymi się opiekuje, ale którzy tak naprawdę dają moc i energię wszystkim pozostałym.
14: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, koordynatorka lokalna Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Szanowni Państwo, senior to brzmi dumnie. Senior jeszcze kilka lat temu to ciężko było się przyznać do tego, że wchodzę już w ten etap. Teraz seniorzy to jest podstawa. Seniorzy to są, jak powiedziała pani posłanka, to jest, no może nie połowa, przesadzę, ale to jest bardzo duże grono pań i panów w tym wieku, którzy są bardzo aktywni, którzy chcą uczestniczyć w bardzo wielu inicjatywach miejskich i uczestniczą. Aby być takim aktywnym, trzeba być zdrowym. A aby być zdrowym, warto się badać. Warto uczestniczyć w różnych programach profilaktycznych, które proponuje miasto. Profilaktyka przeciwudarowa, profilaktyka kardiologiczna. My jako miasto też, jako placówki medyczne wychodzimy do mieszkańców, w tym seniorów, z projektami takimi tu i teraz profilaktycznymi, krótkimi badaniami przesiewowymi zarówno w zakresie profilaktyki chorób cukrzycy, profilaktyki chorób krążenia, czyli poziom cholesterolu, poziom kwasu moczowego, poziom BMI, to jest też bardzo ważne. Seniorzy są bardzo aktywni, oni chcą uczestniczyć, uczestniczą, oni wręcz na spotkaniach z seniorami w różnych instytucjach, w różnych organizacjach, aż proszą o to, żeby organizować. Tak bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest zdrowie psychiczne. I tutaj na temat zdrowia psychicznego będą organizowane Elbląskie Dni Zdrowia, w których na pewno będą uczestniczyć seniorzy. Zdrowie psychiczne to warsztaty, które organizuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych i wiele innych jeszcze organizacji, które funkcjonują w mieście. Oczywiście Departament Zdrowia również w tym współuczestniczy. Szanowni Państwo, na stronach internetowych miasto jest taka zakładka Zdrowie i tam w tej zakładce możemy się dowiedzieć, kto jest pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw osób starszych, czy do spraw seniorów, może w ten sposób, Elbląską Radę Seniorów i różne programy, jakie proponujemy w mieście. Korpus Seniorów zdecydowanie się dzieje, bo dzieje się w Polsce i my jesteśmy w Polsce
11: pozytywnym przykładem.
14: Jesteśmy tak absolutnie jest. Pozytywnym, jak mówi pani posłanka, pozytywnym przykładem, że nie odstajemy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, dla seniorów i dla innych mieszkańców.
11: Dziękuję bardzo. Państwo możecie faktycznie zobaczyć, ten tydzień jest tydzień seniora. Seniorzy rządzą, a jednocześnie każdy dzień to jest inna tematyka, z którą warto się zapoznać, którą warto spędzić wspólnie z seniorami czas. I poproszę jeszcze pana senatora Jerzego Wcisłe, a potem poprosimy też naszych seniorów o kilka słów. Bardzo proszę.
15: Szanowni Państwo, o tym jak rośnie nam grupa seniorów już mówiła pani poseł. Ja tylko powiem, że dzisiaj seniorzy przejmują symbolicznie klucze miasta, ale tak za chwilę to mogliby, gdyby utworzyli partię, przejąć władzę, bo co trzeci dorosła osoba jest w wieku senioralnym, a za już całkiem niedługo, bo prawie za niespełna 30 lat, seniorzy będą stanowili większość, więc będą grupą dominującą. Ale poza tym żartem, to jest bardzo ważna informacja, ona wynika z dobrych wiadomości, bo rośnie nam wiek, który dożywamy, i złych, bo rodzi się coraz mniej dzieci. W każdym razie państwo musi brać to pod uwagę, że połowa Polaków będzie niedługo w wieku senioralnym i o tą grupę bardzo zadbać. Jest to grupa dosyć specyficzna. Między innymi cechą tej grupy senioralnej jest to, że obniża się ich sprawność. Sprawność przede wszystkim fizyczna, ale także czasami intelektualna. Dzisiaj osoba dożywająca wieku senioralnego przeciętnie ma przed sobą 14 do 19 lat życia niepełnosprawności ruchowej. I o to musimy dzisiaj przede wszystkim walczyć, aby ta aktywność była jak najdłużej. Aktywność zawodowa. Dzisiaj 900 tysięcy ludzi w wieku emerytalnym już pracuje. Coraz popularniejszą jest formą aktywności uniwersytety trzeciego wieku. Ponad 100 tysięcy seniorów w tych uniwersytetach uczestniczy, to jest ponad 700 uniwersytetów. Ale to jest niespełna w zasadzie 1% seniorów, także są tutaj ogromne rezerwy, żeby aktywować ludzi w wieku starszym. Takie święta, takie tygodnie jak w Elblągu, tydzień osób niepełnosprawnych, tydzień seniorów, to bardzo ważne, bo one pokazują, w jaki sposób aktywować ludzi w wieku starszym. I to w zasadzie tyle do powiedzenia, bo to już w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ja pozwólcie jeszcze powiem o jednej rzeczy z racji tego, że pracuję w Komisji Obrony Narodowej. I my w zasadzie od wiosny, wiosną przeżywaliśmy taki kryzys, jeżeli chodzi o wojska amerykańskie, gdzie więcej wojska wyjechało z Polski w ramach rotacji niż wróciło. I mieliśmy takie obawy, że Polskę dosięgnie ta amerykańska polityka ograniczania swojej obecności w Europie. Na szczęście od tego czasu toczyły się bardzo intensywne rozwoje i wręcz poszło to na plus naszego bezpieczeństwa, bo rotacyjna obecność wojsk amerykańskich w Polsce zmieniła się na stałą obecność. Będą stałe bazy i na stałe będzie w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Duża baza powstanie w Świętoszowie na Dolnym Śląsku, gdzie będzie około 5 tysięcy pancerniaków amerykańskich. I to ma wielkie znaczenie, szanowni państwo, bo armia amerykańska jest dzisiaj największą armią światową. Jest też takim odstraszaczem. Nikt nie pcha się tam, gdzie jest wojsko amerykańskie. Więc jeżeli na flance wschodniej, w Polsce, będzie stacjonowało 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to nasze bezpieczeństwo na tym zyskuje. Zostajemy się czwartym krajem w Europie, który będzie miał stałe bazy amerykańskich wojsk. Po Niemcach, Włochach i Brytyjczykach, właściwie na równi z Brytyjczykami, czy z tymi trzema państwami Włochy, Wielka Brytania i Polska, będziemy bastionami wojsk natowskich i wojsk amerykańskich. Znamy filozofię amerykańską, tam gdzie jest wojsko amerykańskie, tam rząd amerykański nie odpuszcza. Więc Rosjanie dowiadują się dzisiaj, że przekroczenie granic Polski to jest wejście w otwarty prawie konflikt, także z siłami NATO, w tym siłami amerykańskimi. Dziękuję bardzo.
6: SK Braniewo News.
10: Dzień dobry. Dziś, proszę państwa, w Radiu SK powieje wielkim światem. Za chwilę przeniesiemy się do Italii, a konkretnie do Castel Gandolfo, sławnego miasteczka w środkowej części Włoch. Castel Gandolfo to niewielka miejscowość wielkich ludzi. Tak można o niej powiedzieć, bo od XVII wieku znajduje się tam letnia rezydencja papieży. I właśnie Castel Gandolfo było celem kolejnej podróży naszych gości, Halina i Andrzej Białeccy z klubu Podróżnika w Bartoszycach. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
17: Dzień dobry, dzień dobry.
10: Po raz kolejny przyjechaliście do zaprzyjaźnionego klubu Podróżnika w Braniewie, by opowiedzieć o swojej wyprawie. I tym razem padło na Castel Gandolfo, a ja wiem z poprzednich rozmów z wami, że było to wasze marzenie. I się spełniło. Tak to tak bardziej marzy.
16: Tak, to było marzenie, któraś już nasza podróż do Włoch, a właściwie konkretnie do Rzymu. I Halinka wymyśliła, że tym razem musimy w czasie tego pobytu zahaczyć o Castel Gandolfo. I udało się. To jest naprawdę malutkie miasteczko, 6 z hakiem tysięcy ludności zaledwie. Za to bardzo stare, za to z ogromną historią. Tak jak raczyła pani wspomnieć, tam się spotykają największe głowy tego świata, koronowane dyplomatycznie. Polityczne, przecież tam bardzo często kolejni papieże przyjmowali swoich gości, a że my swoje podróżowanie traktujemy dość lekko i z przymrużeniem oka, dlatego wizyta w tym miejscu wypadła trochę niekonwencjonalnie, z przygodami, tak jak to nazwaliśmy, co najpierw nas trochę martwiło po drodze, a później dało nam dużo śmiechu.
10: Przygody jak się dobrze kończą, to zawsze są fajne, prawda? Za chwilę o nich opowiecie, ale jeszcze chwilę o tych wrażeniach. Jakie wrażenie wywarło to Castel Gandolfo na was?
16: To naprawdę jest maleńkie miasteczko. Sami mieszkańcy mówią o nim, że to jest spokojne miejsce, ale z oddechem stolicy. Ponieważ do Rzymu jest raptem 20 kilka kilometrów i z różnych najwyższych miejsc, bo pamiętajmy, że Castel Gandolfo leży na kraterze wygasłego wulkanu, na obrysie wygasłego wulkanu. To jezioro to jest wulkaniczne jezioro i dlatego są tak takie miejsca, z których Rzym widać. Jeżeli jest dobre miejsce, żadne drzewa nam nie zasłaniają, to Rzym widzimy w całej rozciągłości, ogromny pół horyzontu zajmuje. Także jest ten oddech stolicy, ale Castel Gandolfo nie na darmo papieże, a jeszcze przedtem rzymscy cesarze wybrali na swoją letnią rezydencję, bo to jest miejsce bardzo ciche, bardzo spokojne. Teraz to nas, turystów, jest tam wielu, wiele. I my czynimy ten hałas i rozruszamy to miasteczko i nie ma co ukrywać, dajemy żyć tym mieszkańcom, bo turystyka stanowi ogromne źródło dochodu dla Castel Gandolfo.
10: Chociaż do niedawna tam tak nie było, bo nie można było zwiedzać tego miejsca.
16: Tak, to jest ogromna zasługa, śmiem nazwać papieża Franciszka, który ogłosił, że koniec z letnią rezydencją, oddaje to miejsce ludziom, światu, młodzieży głównie, bo jest tam kilka instytucji takich do pozyskiwania dla młodzieży, ale no turyści rzeczywiście ruszyli szeroką falą i o ile mówiono zaraz po tej decyzji, że mieszkańcy byli zasmuceni, że skończą się zarobki, co to zaraz będzie, papieża nie będzie w Castel Gandolfo, okazało się, że im się poprawiło, bo dochody wzrosły niepomiernie, bo turystyka ruszyła całą parą.
10: No to muszę jeszcze poprosić panią Halinkę o kilka słów, jak się kobiecie podobało to miasteczko.
17: Bardzo nam się podobało, mnie się też podobało, jako że to był mój pomysł. No i postanowiliśmy zwiedzić muzeum, czyli siedzibę papieży, teraz udostępnioną. Największe wrażenie wywarła na nas sala, w której papież Jan Paweł II umieścił obraz.
16: Czyli kaplica.
17: Kaplica.
16: Jest to Matka Boska Częstochowska, tak,
17: ale jeszcze ma ten obraz, historię.
16: I obydwa freski Jana Henryka Rozena, freski przez Piusa XI jeszcze zamówione i wykonane na miejscu. Te freski to są o tematy naszej, polskiej, patriotycznej, ponieważ późniejszy papież, Pius XI, jeszcze jako nuncjusz papieski, Achillerati, tak się nazywał, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 był nuncjuszem papieskim w Polsce i jako jeden z bardzo niewielu dyplomatów został w Warszawie. On kochał Polskę, kochał Polaków. Został w Warszawie. Sądził, że nic mu w tym mieście nie grozi. Rzeczywiście, jak wiadomo, Warszawa się uchowała. My wierzymy, że faktycznie ten cud nad Wisłą uchronił Warszawę i uchronił Polskę przed nawałą bolszewicką. Więc kiedy Achillerati został papieżem, Piusem XI sprowadził, dowiedział się, że jest taki malarz, Jan Henryk Rozen, gdzieś tam jego freski oglądał we Lwowie, chyba w katedrze. Sprowadził go do Castel Gandolfo i podobno trudne były to rozmowy. Malarz miał inne pomysły, papież miał inne pomysły, ale się dogadali, że freski będą historyczne i polskie. I jeden to jest cud nad Wisłą właśnie otrzyma artysty, malarza, widziany przebieg, no, skutki tej operacji, tej bitwy warszawskiej, a drugi to obrona Częstochowy, jeszcze sięgająca wstecz, prawda, o kilka wieków, gdzie też wierzy się, że to interwencja Matki Boskiej tą obronę wspomogła. Te dwa freski są tam do dzisiaj.
10: I takie polskie akcenty.
17: Zawsze na wyjazdach szukamy polskich akcentów. No i to się udało w małej mieścinie.
10: W małej mieścinie, ale w tak wielkim miejscu. No dobrze, no to teraz jeszcze o tych przygodach. Jakie one tam były?
16: Tu się kłania nasza nieznajomość języka włoskiego, tudzież angielskiego, tak? Akurat te, co znamy, to nam się tam nie przydały. Choć ja postaram się w ogromnym skrócie powiedzieć. Na dworcu Termini w Rzymie, główny dworzec Rzymu, wybieramy się do Castel Gandolfo. Stoi mała budka, w budce siedzi dziewczyna, pracownica kolei włoskich i na nasze pytanie, czy z tego peronu pojedziemy i tym pociągiem do Castel Gandolfo? Tak, no to dobrze, to my w który zwrot i idziemy. Idziemy, peron długi. Okazało się, ten nasz numer to jest przedłużenie normalnego peronu, chyba z kilometr szliśmy, nieważne. Stoi grupka, trzech chyba konduktorek, w mundurach już, przy pociągu. Pytamy gestykulowaną włoszczyzną, czy tutaj dojedziemy do Castel Gandolfo? Tak, do Castel Gandolfo. No to wsiedliśmy, siedzimy. Pociąg ruszył, nie wiem skąd myśmy wiedzieli, ale coś nam się ze stacji nie zgadzały, prawda? Aha, wyświetla i różne rzeczy wyświetlał, ale Castel Gandolfo poszło w bok, nie ma tam tego. No to my trochę strachem owładnięci zerwaliśmy się na nogi, przeszliśmy przez pociąg. Znaleźliśmy jedną z tych trzech konduktorek i swoje wątpliwości wyjaśniamy znowu językiem tym migowym, naszym, polsko-włoskim. A nie, do złego pociągu wsiedliście. No to co teraz zrobić? Wysiąść na najbliższej stacji, wrócić do Rzymu i w Rzymie wsiąść do właściwego pociągu. Myśmy bilety mieli, ale tylko z Rzymu do Castel Gandolfo. Ale niestety to nie była nasza wina. Nie musimy przeznać języka, prawda? Nie musimy.
10: Zresztą się trochę wybaczyć.
16: Wysiedliśmy na najbliższej stacji, konsultacji w szczerym polu. Peron, tor i nic więcej. I nazwa tylko kancelario to się nazywało. Nie wiem, czy od kancelarii takiego urzędu, czy też od cancel błąd, prawda? Bo to była nasza pomyłka.
10: Nomen omen.
16: Nomen omen. Wysiedliśmy na tej kancelarii, stoimy na tym peronie, jedna ławka chyba była. No dobra, po jakimś czasie przyjechał pociąg, wsiedliśmy, wróciliśmy do Rzymu na termini. Jeszcze raz powtórzyliśmy właściwie taką samą operację. Zapytaliśmy najpierw informacji, potem przed pociągiem, o ten, który okazało się, że trzeba było patrzeć, dokąd pociąg jedzie, bo nie jedzie tylko do Castel Gandolfo, tam się zatrzymuje i jedzie dalej. Trzeba było patrzeć, dokąd pociąg jedzie. No tym razem pojechaliśmy dobrze i także tego dnia drugi raz mieliśmy kilka stacji tych samych, później już nowe i tu nam odebrało dech, dlatego, że zajeżdżamy na stację jak wół, tablica, napis, Castel Gandolfo, Castel Gandolfo. Ludzie wysiadają, dużo młodzieży. Wygląda to przepięknie. Po jednej stronie to słynne jezioro Albano, Lago Albano. Widzimy modre, szmaragdowe na tle zielonych wzgórz, bo pamiętajmy, że to wulkaniczne jezioro otoczone pierścieniem wzgórz. Po drugiej stronie stroma ściana wysokości prawie 200 metrów, bo samo miasteczko jest u góry, trzeba się wspinać. Tam jest różnica 175 metrów. No ale byliśmy na miejscu. Schodami, proszę mi wierzyć, że to szczególne miasto, prawda? Może gdybyśmy gdzieś indziej pojechali, to aż tak byśmy tego nie przeżywali, ale właśnie dlatego, że to Castel Gandolfo. Letnia siedziba papieży. No więc wspinamy się po tych schodkach, chodniczki. Dosyć to łagodne podejście, załamywane wielokrotnie. Taka spirala i co chwilę stajemy. O matko, no jak pięknie. Jezioro widać coraz bardziej, coraz więcej. Już tory gdzieś tam pod nami daleko. Stacyjka, malutki budynek stacyjki gdzieś w dole. Domki, które z dołu, z peronu podziwialiśmy gdzieś nad naszymi głowami. Wiszące dokładnie, rzeczywiście dosłownie wiszące na tej ścianie. Teraz mijamy, za chwilę jesteśmy nad nimi. No i wreszcie wychodzimy na Plac Wolności, Piazza del Liberta. Ale to nie koniec przygody. Ja sobie pozwolę od razu drugą przygodę, dlatego, że to

0: Jest pałac, no trudno, tyle przygód, tyle dojeżdżania, ale nie zwiedzimy. No i ze spuszczonymi głowami wróciliśmy na stację, ale nie odpuściliśmy. Dwa dni później, na drugi dzień mieliśmy jechać, były strajki.
1: Tak.
2: Więc niesamowicie, więc
0: nie pojechaliśmy. Nie. Mogliśmy tylko w pobliżu chodzić. Na trzeci dzień z powrotem będziemy zdobywali Castel Gandolfo.
2: I zdobyliście.
1: Zdobyliśmy. Wszystko, co
0: chcemy. Ogrody, wszystko było. Satysfakcja pełna.
1: Wrażeń była moc. Właściwie dobrze wyszło, że myśmy byli dwukrotnie i że te dwa dni całe spędziliśmy w tym miasteczku, bo warto było. Miasteczko malutkie, papieskie ogrody Barberini są większe od miasteczka i większe od całego Watykanu powierzchnią. Ale tam takim wózkiem elektrycznym nas obwozili. Warto było.
0: No jeszcze
1: warto
0: trochę na gafę pojeździliśmy, no bo przecież w lewym pociągu nie sprawdzili nam biletu, więc na te same bilety.
1: Może nie śmieli.
2: I to się nazywa prawdziwa przygoda i takich przygód życzymy wszystkim nam, a o Castel Gandolfo w Radiu SK opowiadali Halina i Andrzej Białeccy. Dziękuję bardzo i czekam na kolejne wasze wyprawy z przygodami.
1: Przyjemnością, dziękujemy bardzo.
0: Może coś się uda w tych Włoszech w tym roku.
1: Już się wybieramy znowu oczywiście.
2: To wszystkiego najlepszego.
3: SK Braniewo.
4: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej policji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów tego typu oszustwa?
5: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
4: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
5: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, że ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
4: A z czego to może wynikać?
5: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
4: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
5: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane. Później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
4: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. A mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
5: My, tak jak powiedziałem, no, bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również te

0: wszystkiego tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami, no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
1: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
0: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na Blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
1: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
0: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na Blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyła wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze w ten sposób.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jednym z takich dość nowych sposobów oszustwa na Blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby no, dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, no, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: to oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: I jak by pan przestrzegł, co by pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
0: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak? Gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust, tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? To jest, można się nad tym zastanowić.
1: Nie codziennie spotyka się Mikołaja, który będzie rozdawał pieniądze, to jeszcze za pośrednictwem internetu. Warto tutaj uważać na siebie. Jest jeszcze jeden rodzaj oszustw. Zastanawiam się, czy on cały czas jeszcze funkcjonuje. Nazwijmy to metoda na, nie wiem, amerykańskiego żołnierza, czy jakąś tam inną osobę, która nawiązuje więź emocjonalną i w ten sposób stara się oszukać swoją ofiarę.
0: Tak, my mieliśmy kilka takich oszustw, gdzie ofiarą padała też najczęściej kobieta, ale zdarzył się też pan, który wpadł w sidła takiej amerykańskiej żołnierki. No tutaj oszustwo, które ewidentnie bazuje na emocjach, na nawiązaniu pewnej relacji emocjonalnej z drugą osobą i to oszustwo też trwa i tutaj jest to chyba najdłuższe z oszustw, które może trwać, bo trwa często kilka miesięcy, dopóki ktoś nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa.
1: Czy moglibyśmy określić jakieś takie generalne, ogólne, złote zasady? Co robić, jak postępować, żeby nie paść ofiarą oszustów?
0: No, przede wszystkim zachować ten chłodny umysł, umieć odróżnić to, co może być dla nas zagrożeniem, od tego, co nie jest zagrożeniem. Tak, jeżeli widzimy przypadkową reklamę, która się nam otwiera, jest tak skonstruowana, że jest to jakiś clickbaitowy tytuł, my w to wchodzimy i ktoś później prosi nas o to, aby podać nasze dane, chociażby numer telefonu komórkowego, to jest już zagrożenie, tak? To jest coś, co powinno nas obudzić. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i podaje się za pracownika banku i chce podania od nas właśnie kodu BLIK, podania lub zainstalowania w telefonie jakiejś aplikacji, to też powinno u nas wzbudzić podejrzenia. Co więcej, no jeżeli dzwoni do nas osoba, która się podaje za osobę bliską, to wbrew pozorom, mimo emocji, które nam towarzyszą, to jest dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy po prostu do tej osoby oddzwonić, czyli rozłączyć się. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zrobili teraz taki fajny materiał, który pokazuje, że najprostszym rozwiązaniem jest rozłączyć się na chwilę i dać sobie ten czas na to, aby się zastanowić, przemyśleć i wtedy ewentualnie jeszcze raz zadzwonić do osoby, która jest osobą naszą bliską i która na przykład, jeżeli ktoś się pod nią podszywał, to zadzwonić do tej prawdziwej osoby, zapytać się, czy wszystko jest w porządku.
1: Czyli ostrożność i zdrowy rozsądek, to jakby przede wszystkim, żeby uniknąć. No, to jest dramat osób, które padają ofiarą oszustów, bo często, tak jak pan wspomniał, to nie jest tylko to, że tracą oszczędności swojego życia, ale również często zdarza się tak, że one się po prostu zapożyczają na grube pieniądze.
0: Dokładnie tak, bo wtedy to taka osoba bierze ten kredyt, bierze tą pożyczkę i później za to odpowiada, pomimo tego, że jest to udowodnione jako oszustwo, no niemniej jednak w tym przypadku to osoba wzięła ten kredyt, wzięła pożyczkę i te pieniądze w jakiś sposób spożytkowała, więc trzeba będzie to po prostu zwyczajnie spłacać, a to może być kłopotliwe dla osoby, która ma jakiś niski dochód.
1: I zakładam, że oszuści działają w taki sposób, że odzyskanie tych pieniędzy jest raczej mało realne.
0: My mieliśmy teraz przypadek, gdzie policjanci Wydziału Mienia odzyskali kwotę, no niebagatelną, bo ponad 130 tysięcy złotych, i zatrzymali osobę, która uczestniczyła w kilku takich oszustwach na terenie Elbląga, gdzie też ofiarą była starsza kobieta na przykład, która przekazała oprócz pieniędzy, także przekazała biżuterię, a tutaj gdzie odzyskano kwotę 130 tysięcy, to te pieniądze właśnie zostały przekazane oszustom. Ci oszuści no, cieszyli się przez chwilę z tych pieniędzy, dopóki nie dojechali do Elbląga i tutaj zatrzymali ich policjanci.
1: Ale tu mówimy o oszustwie taką, nazwijmy to, metodą na wnuczka.
0: Tak, tutaj mówimy o tego typu oszustwie, gdzie osoba została w pewien sposób, starsza osoba została zmanipulowana po to, aby przekazać pieniądze w cudzysłowie policjantom, którzy mieli przyjechać na miejsce i odebrać te pieniądze.
1: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie, weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową, to są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
0: Dokładnie tak, to weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała, i sprawdzić te informacje.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Розслідування щодо розрахунків хірурга з лікарні у Бранєво призупинено. Прокуратура очікує на висновок експерта, який має допомогти проаналізувати документацію. Як повідомляє ТФЛН-24, слідчі встановили, що лікар міг вказувати в документах навіть 1200 годин роботи на місяць. У 2024 році це означало б 72 години роботи на добу. Чоловік одночасно працював за кількома договорами. За документами, він мав у той самий час перебувати у відділенні, приймальному відділенні невідкладної допомоги та амбулаторії. Його річний заробіток міг сягати 1,8 мільйона злотих. Прокуратура вилучила документацію та допитала свідків. Тепер експерти мають проаналізувати матеріали за кілька років. 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада посилює свою танкову міць. У середу, 16 вересня, до Бранєва надійшла чергова партія танків К-2 Black Panther. Сучасними машинами з Південної Кореї вже оснащують другий танковий батальйон 9-ї бригади. Про це каже підполковник Пшемислав Станський, який приймав техніку.
4: Чоги приїхали.
3: Танки приїхали, пахнуть новизною, вони ідеальні, красиві, мають справді гідний вигляд.
4: Направді годні.
3: Перші південнокорейські танки К-2 Black Panther прибули до Бранєва у листопаді 2024 року. Тепер бригада отримує додаткові машини цього типу. На прикордонному переході у Гжегодках затримали громадянина Німеччини, якого розшукували за європейським ордером на арешт. 61-річний чоловік, який народився у Росії, намагався виїхати з Польщі до Росії. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловіка розшукує угорське правосуддя. У 2019 році він, за даними слідства, організував на території Росії полювання для громадян Угорщини та порушив умови укладеної з ними угоди. Наразі чоловік перебуває в розпорядженні окружної прокуратури в Елблонці. 7 подружніх пар із зміни Бранєво відсвяткували золоті ювілеї – 50 років подружнього життя. Урочистість відбулася в Маряцькому шпихлері у Бранєво. Ювіляри отримали медалі за багаторічне подружнє життя, а також подарунки та квіти. В урочистості взяли участь, зокрема, від зміни Бранєво Якуб Борнус та голова ради гміни. Разом з ювілярами святкували їхні родини – діти та онуки. Жовтень у Бранєво буде місяцем заходів для людей старшого віку. 3 жовтня у Бранєвському центрі культури відбудеться танцювальний вечір. Початок о 18:00. Наступний захід запланований на 4 жовтня, також у Бранєвському центрі культури, але його деталі організатори повідомлять пізніше. А от 30 жовтня відбудеться День людей старшого віку у Бранєво, але вже у новому форматі. Організатори закликають старших мешканців запам'ятати ці дати та долучитися до заходів.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Обдурене полювання. Співробітники прикордонної застави у Гжегодках затримали 61-річного громадянина Німеччини, якого розшукували на підставі європейського ордера на арешт. Чоловік обдурив угорців, для яких у 2019 році організував полювання на території Росії. Деталі розповідає підполковниця прикордонної служби Мирослава Олександрович, прес-секретарка коменданта Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби. Він уклав із ними договір і порушив умови цієї угоди. У зв'язку із цим угорське правосуддя засудило його до позбавлення волі. Чоловіка затримали. Він залишається у розпорядженні окружної прокуратури в Ельблонці. Вересень у Гміні Пінінжно – це час зборів, під час яких мешканці усіх населених пунктів вирішують, на що спрямувати кошти з Фонду сільських рад на 2027 рік. У їхньому розпорядженні – 850 тисяч злотих. Закликаю усіх мешканців брати участь у зборах, каже Кшиштоф Кішель, мер Пінінжна. За його словами, це чудова нагода запропонувати власні ідеї, розповісти про потреби та реально вплинути на розвиток свого населеного пункту. Мешканці гміни Фромборг можуть користуватися пунктом селективного збору комунальних відходів, тобто ПШОК, на вулиці Міцкевича, 9. Пункт працює з понеділка до п'ятниці з 7 до 15:00. Туди можна приносити, зокрема, меблі, електронне обладнання, автомобільні шини, батарейки, ліки, хімікати, а також текстиль. Будівельні та демонтажні відходи у межах муніципальної системи не приймаються. Їхній вивіз потрібно організувати та оплатити самостійно. Молоді мешканці Бранєва отримали більше часу для участі у конкурсі «Молодь проєктує історію Бранєва». Термін подання робіт продовжили до 19 жовтня. Тема конкурсу – 560 років Вармінської землі у складі Польщі та Бранєво очима молоді. Роботи можуть стосуватися, зокрема, історії міста, його пам'яток, природи чи сучасної ідентичності. На переможців чекають нагороди. Серед них – професійний настінний друк на території школи. Найближчими вихідними у Бранєво прибиратимуть світ. Акція відбудеться у межах проєкту «Бранєво для клімату 2026». Прибиранням вибраних місць займатимуться волонтери, а відділ охорони навколишнього середовища та компанія «МПГК» координуватимуть вивезення зібраних відходів. Бранівський центр культури запрошує на музичний вечір при світлі свічок. 7 жовтня там виступатимуть тенори, які виконують як класичні композиції, так і відомі хіти. Зокрема, «Гранада», «Халелуя» та «Time to say goodbye». Концерт розпочнеться о 19:00. Квитки вже у продажу.
4: Dzień dobry, dziś w Radiu SK chcemy przedstawić gości, którzy kojarzą się z Zalewem Wiślanym i z tym Zalewem Wiślanym bardzo są związani. To są rybacy, ale chyba i nie tylko, ze Zrzeszenia Rybaków Zalewu Wiślanego. O szczegółach, o pracy stowarzyszenia, o tym, dlaczego stowarzyszenie powstało i co robi, co będzie robiło, porozmawiamy właśnie teraz z przedstawicielami Zrzeszenia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem prezesem Zrzeszenia Rybaków Zalewu Wiślanego, Teresa Ruczteło. Nasze zrzeszenie od 5 lat istnieje tutaj na naszym terenie. Promujemy nasz akwen, zajmujemy się, skupiamy swoich rybaków, którzy po prostu poławiają na tym akwenie. Staramy się rozwijać w różnym kierunku poprzez promowanie po pierwsze akwenu, poprzez staranie się na przykład pozyskiwania środków związanych z pomocą dla rybołówstwa i nie tylko i obszarów wśród tych okolicznych tej miejscowości. Mogę powiedzieć tyle, że ogólnie Zalew Wiślany zajmuje się poławianiem wszelkich gatunków ryb. Staramy się jak najbardziej wspierać naszych rybaków. Próbujemy gdzieś tam pozyskiwać nowe rynki zbytu. Próbujemy również zabezpieczyć ich w sposób taki, że na przykład realizujemy programy unijne w okresie, kiedy na przykład jest niemożliwość poławiania. Jesteśmy po okresie letnim, gdzie w okresie letnim po prostu słabe są gdzieś tam połowy z tego względu, że jest wysoka temperatura i rybacy po prostu muszą zająć się innymi sprawami, żeby móc zarobić na siebie, na utrzymanie. Są to programy unijne, które dzięki właśnie Ministerstwu i Unii prowadzimy. No i tak jak gdyby wdrażamy razem z rybakami tutaj wspólnie, żeby ich wesprzeć finansowo, tak?
4: A jak duże to jest środowisko, no powiedzmy sobie w powiecie braniewskim, jak wielu jest rybaków?
6: Dzień dobry, Frankowski Marcin, Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego, również rybak. Ilość jednostek, które operują na Zalewie Wiślanym jest ponad 150 sztuk. Natomiast nasze stowarzyszenie zawiera członków z zalewu, oczywiście jest ich 40 jednostek oraz mamy jeszcze członków wychodzących poza zalew na Morze Bałtyckie. Można powiedzieć, jest ciasno na zalewie, natomiast staramy się, tak jak pani prezes mówiła, jak najbardziej wspierać naszych członków, naszych rybaków. W związku z powyższym, no, ryby nie ma, ale pomagamy z innymi programami pomocowymi, które są udzielane przez instytucję zarządzającą, jaką jest Ministerstwo Rolnictwa.
4: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o pracy rybaka, ale może powiedzmy kilka słów na temat Zalewu Wiślanego i tego, co pływa w Zalewie Wiślanym.
6: Pływa mnogo ryb. Może zacznijmy, ponieważ teraz już mamy wrzesień, w związku z tym od nowa zaczynamy połowy. Zaczynamy, można powiedzieć, po sezonie letnim, więc zaczynamy od sandacza, okonia, leszcza. Głównie nasze stowarzyszenie skupia się od, można powiedzieć, tu od teraz po sezonie letnim na leszczu i na sandaczu. I mamy również węgorza. Niestety tylko chyba do 15 września, pani prezes, tak? No bo później mamy okres ochronny. No i później tak jak przyjdzie zima i zaczynamy zamykanie zalewu. W związku z wyższym, jak będziemy stać, no to nie będzie też połowu. Tym samym jak najwięcej środków pomocowych z ministerstwa jest mile widziane.
4: Mówimy o rybach, o smacznych rybach i na pewno polecanych przez Was, ale wiecie, że w przestrzeni medialnej od czasu do czasu pojawiają się, zwłaszcza ostatnio, informacje o tym, że może te ryby z Zalewu Wiślanego nie do końca takie zdrowe są, bo smaczne może i tak, ale co z tymi walorami zdrowotnymi tych ryb? Czy one nam nie szkodzą?
5: Tak, dobre pytanie. Był czas zeszłoroczny. Z tym problemem borykamy się przez dłuższy czas. Z tego względu, że no poprzez taką narrację niezbyt korzystną dla rybaków pojawiło się w przestrzeni używanie nawet nieprofesjonalnej nazwy, mówiąc potocznie choroba Zalewu Wiślanego, gdzie normalną tutaj nazwą powinna być choroba HAW. Dlatego też nasze zrzeszenie podjęło olbrzymie tutaj działanie, żeby rybaków wesprzeć w tym trudnym momencie, bo przez jakiś czas, przez pół roku borykaliśmy się ze stratami.
4: I ta choroba była.
5: Tak, to znaczy tak, to były przypadki takie incydentalne. To nie było tak, że to się gdzieś tam cały czas pojawiało. To było po prostu parokrotnie się tylko zdarzyło. Natomiast narracja poszła taka, że po prostu wszystko jest zatrute, ale to jest nieprawdą. My przeprowadziliśmy cykl takich jarmarków właśnie promujących, pokazujących, że smaki zalewu promują naszą regionalną i oczywiście tutaj naszą rybę. Oczywiście w każdych wypowiedziach można to później sprawdzić, że to nie jest prawda, dlatego że ja również jako prezes w tym okresie wcześniejszym pisałam wiele pism, prowadziłam dialog z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministerstwem tutaj Departamentem Rybołówstwa naszym, który jest przypisany do naszego tutaj no, rybołówstwa. No i tam nie było oficjalnie potwierdzenia, że jakakolwiek ryba jest zatruta, więc ta promocja, to wszystko, to jest takie pokazanie z naszej strony, że my walczymy z tą złą opinią, niekoniecznie do końca no, szczerą i taką prawdziwą, więc promujemy to wszystko. Próbujemy rybakom w jakikolwiek sposób pomóc, żeby finansowo również nie odczuwali tej, no, tej takiej szkody, bo trzeba raz jeszcze powtórzyć, że pół roku rybacy nie mieli dochodu, przetwórcy również wstrzymywali skupy, więc to był trudny okres dla rybaków. A zalew, nadmieniam, że jest tak specyficznym akwenem, że musimy tutaj powiedzieć o tym, że rybak nie zarabia przez cały rok. Tu trzeba wsparcia naprawdę z każdej strony. Jeżeli przyjdzie zalodzenie, a mieliśmy to w tym roku właśnie pokazane, że przez 3 miesiące zalew był zamarznięty, rybak jest odcięty od wszelkiego dochodu. 3 miesiące, załóżmy, no, gdyby ktokolwiek tam na przykład pracował i nie otrzymywał wsparcia, on musi sobie zostawić jakieś oszczędności, żeby mieć na ZUS-y, na inne uposażenia, które musi no, podatki płacić, tak, więc rybołówstwo jest bardzo trudnym zawodem. To jest nasza taka jak gdyby tutaj no, dziedzictwo kulturowe, które myślę, że trzeba pielęgnować, wspierać, ale i też musimy też wspólnie sami też o pewne rzeczy zawalczyć. I dlatego też to robimy jako zrzeszenie i wspieramy naszych rybaków.
4: A jak jeszcze wychodzicie z tego złego PR-u dotyczącego ryb? Czy wy jakoś sprawdzacie wyrywkowo to, co złowicie? Czy ryby mają jakieś certyfikaty? Jak to wygląda z tej waszej strony?
6: Każda ryba, która od nas wychodzi, właściwie to był, tak jak pani prezes powiedziała wcześniej, mówimy o tylko jednym gatunku ryb, który nie jest gatunkiem wiodącym, który podlega sprzedaży i później konsumpcji przez naszych obywateli, można powiedzieć. W związku z powyższym mówimy o marginalnym jednym gatunku, jakim jest węgorz. Natomiast, tak jak było powiedziane, zalew oferuje dużo więcej gatunków i może na tych gatunkach bardziej warto się skupić niż na jednym węgorzu, który dla miłośników smaku tej konkretnej ryby, czy jest ta choroba, czy nie ma tej choroby, i tak będą się nią zajadali.
4: Bo innych ryb, rozumiem, ta choroba nie...
6: Nie dotyczy innych gatunków.
4: Czyli można jeść bez problemu i promować to, co nasze.
5: Tak, to, co rodzime i stawiamy na nasze rodzime rzeczy, bo ja się może tutaj zacytuję pewne stwierdzenie, gdzieś wielokrotnie powtarzany slogan: cudze chwalicie, swego nie znacie, więc stawiajmy na nasze smaki, na nasze polskie ryby.
4: Czyli sprawa ryb wyjaśniona, teraz jeszcze trochę o rybakach. Mówi się, że każda praca jest ciężka, ale wasza szczególnie, bo dzieje się na wodzie, mróz, deszcz, śnieg czasami.
6: Jak najbardziej, z uwagi na to, że praca rybaków zaczyna się najczęściej o wczesnych godzinach porannych. My już wstajemy i wypływamy na wodę o 4 rano wraz z wschodem słońca. I przypływamy do portu wraz z zachodem słońca. Więc to jest, pracuje się po zależności, jak długo doba trwa. Teraz mamy całe szczęście wrzesień, doba jest krótsza. W związku z powyższym pracujemy tylko po 12 do 14-16 godzin. Tak to wygląda.
4: A jak poławiacie? Jesteście mocno zautomatyzowani, czy dalej polegacie na swojej własnej pracy?
5: To znaczy tak, ja mogę powiedzieć, że dużo się nie zmienia, bo sprzęt, który stawiają rybacy, on tylko troszeczkę może być zmodyfikowany, natomiast wszystkie połowy odbywają się z reguły od wielu lat na tym samym sprzęcie. Zmodyfikowanie polega tylko na tym, że możemy na przykład jednostkę troszeczkę zmodernizować, jakoś tak ewentualnie ułatwić pracę już na samej jednostce, natomiast sam sprzęt, on się nie zmienia. To są żaki, to są stawniki, to są sieci stawne, skrzelowe, denne, przepraszam, u nas dennych nie, to na morzu, ale dlatego powiedziałam, bo mamy też morskich rybaków, skupiamy w swoim zrzeszeniu, więc no myślę, że tak, modernizacja dużo ułatwia tutaj, daje rybakowi, jeżeli chodzi o jednostkę, na przykład o zdrowie, bezpieczeństwo na jednostce, tak, idziemy w tą stronę, rybak może sobie jakieś wyciągarki zamontować, na przykład pokład antypoślizgowy, więc są różne kierunki, rybacy z tego korzystają.
4: A kłusowników na zalewie macie?
6: Jak w każdej branży znajdują się również czarne owce, występują też kłusownicy, natomiast no, tak jak było powiedziane, my jesteśmy rybakami, w związku z powyższym nie zajmujemy się kłusownictwem, tylko odłowami ryb zgodnie z wydanymi dokumentami, jakim jest specjalne zezwolenie.
4: Zatem rozumiem, że można wam życzyć udanych połowów.
5: Tak, oczywiście, dziękujemy. Nie nad wyrost, ale dziękujemy oczywiście.
6: Jak najbardziej, dołączam się do pani prezes, dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: W Weskowym studiu witam Pawła Rodziewicza. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I na początek zapytam, czym na co dzień zajmuje się Rzecznik Praw Konsumentów?
7: Rzecznik Praw Konsumentów zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli takich sporów, które mogą wyniknąć na gruncie stosunku prawnego pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Spory to mogą mieć bardzo różny charakter, ponieważ już na etapie zawierania umowy może dochodzić do różnego rodzaju błędów, czy też nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Może do nich dochodzić również w trakcie realizacji umowy, bądź też w trakcie jej zakończania. Te wszystkie problemy trafiają do mojego biura i moim zadaniem jest w pierwszej kolejności doprowadzić do polubownego rozwiązania takiego sporu, a jeżeli jest to niemożliwe, pomagam również moim konsumentom dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
1: A czego tak konkretnie najczęściej dotyczą te sprawy? Czy to jest zakup wadliwego towaru, czy jakaś niefachowo wykonana usługa?
7: I z takimi przypadkami mam do czynienia bardzo często. Rynek konsumencki jest bardzo obszerny. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą każdego rodzaju dóbr, a także usług.
1: Czy ludzie mają większą świadomość swoich praw? Czy częściej jest tak, że jeśli poczują się pokrzywdzeni, może to za duże słowo, ale gdy czują, że ta transakcja nie przebiegła tak, jak być powinna, czy wiedzą, gdzie szukać pomocy, jakie kroki podejmować, żeby wyegzekwować swoje prawa?
7: Świadomość konsumencka cały czas rośnie. Liczę na to, że moje działania również przyczyniają się do wzrostu tej świadomości. W tym celu staram się jak najczęściej organizować różnego rodzaju spotkania, prelekcje, wykłady, informując Elblążan o przysługujących im prawach. I z wielką satysfakcją muszę zauważyć, że ta świadomość z roku na rok jest coraz wyższa.
1: Czy możemy taką jakby uniwersalną jakąś poradę, podpowiedź udzielić konsumentom, co robić, żeby minimalizować ryzyko jakiegoś oszustwa czy jakiejś straty związanej z zawieraniem tych umów konsumenckich?
7: Najbardziej uniwersalną radą, jaką można udzielić, jest ograniczyć zaufanie, ponieważ nadmiar zaufania, który towarzyszy najczęściej osobom starszym, prowadzi do zawierania bardzo niekorzystnych umów. Ci nieuczciwi przedsiębiorcy potrafią w bardzo sprytny sposób wykorzystać to zaufanie, doprowadzając do zawierania bardzo, bardzo niekorzystnych, wręcz oszukańczych umów.
1: Tutaj wspomniał Pan ważną sprawę właśnie o zasadach ograniczonego zaufania. Na bazie takiego zaufania przez wiele lat funkcjonowały firmy organizujące pokazy, głównie nastawione na osoby starsze, z którymi Pan przez kilka ładnych lat, no nie powiem, że prowadził krucjatę, ale to była naprawdę walka.
7: Tak, myślę, że walka to jest odpowiednie słowo, ponieważ przez wiele, wiele lat, przez 5-6 lat zmagałem się z tym zjawiskiem i przyznam szczerze, nie było łatwo. W dalszym ciągu w całej Polsce te pokazy funkcjonują, aczkolwiek zmieniają się sposoby realizowania tych spotkań. W Elblągu już od 2 lat nie miałem ani jednej osoby pokrzywdzonej na skutek działania firm organizujących pokazy. Czyli można powiedzieć, że te działania okazały się skuteczne.
1: Nie była to łatwa sprawa. Proszę mi powiedzieć, no, w jaki sposób udało się Panu doprowadzić do tego, że w Elblągu nie ma w tej chwili pokazów, na których zwłaszcza osoby starsze były naciągane?
7: Ciężko tak pokrótce opisać, ponieważ była to długa droga, którą przemierzałem wspólnie z licznymi podmiotami, które udzieliły mi naprawdę dużej pomocy. Samemu najpewniej nie dałbym rady i tutaj ogromne podziękowania dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, dla Inspekcji Handlowej, dla Izby Celno-Skarbowej, ale przede wszystkim chciałem podziękować seniorom, którzy po pierwsze obdarzyli mnie zaufaniem i pomogli mi dostać się na pokazy, na które ja nie miałem wstępu, i utrwalić materiał dowodowy, który później mógł być użyty w sądzie w charakterze materiału dowodowego.
1: Z tego co wiem, to udało się Panu pozyskać, może to jest złe słowo, ale nawiązać współpracę z kilkoma seniorami z terenu miasta Elbląga, którzy byli zapraszani na te pokazy. Proszę mi powiedzieć, czy cały czas ta sieć funkcjonuje i czy docierają do Pana informacje o na przykład próbach zorganizowania takich pokazów, quasi pokazów na terenie Elbląga?
7: Tak, rzeczywiście w zeszłym roku doszło do takiej sytuacji, gdzie jedna z firm usiłowała taki pokaz zorganizować i na kilka dni przed planowanym spotkaniem otrzymałem już od 5 różnych osób informacje o tym, że taki pokaz będzie zorganizowany w jednym z mniejszych elbląskich hoteli. Udało się odwiedzić to miejsce z policją i zapobiec pokrzywdzeniu, tak? Zapobiec zawarciu jakiejkolwiek umowy w trakcie tego spotkania.
1: To może warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo dlaczego z taką determinacją Pan przeciwdziałał organizowaniu tych pokazów? W wyniku tych zawartych umów seniorzy, głównie seniorzy, ponosili kolosalne straty.
7: Tak, panie redaktorze, w pierwszym roku mojego funkcjonowania jako rzecznika konsumentów udało mi się policzyć kwotę, na jaką udało się odstąpić od zawartych w ten sposób umów, czyli zapobiec tej utracie pieniędzy przez seniorów, i to była kwota ponad 500 000 zł.
1: Cyfry robią wrażenie, naprawdę. Też nie jest pocieszające to, że te firmy w Elblągu ich nie ma, ale w innych regionach na terenie kraju cały czas funkcjonują, cały czas osoby starsze są naciągane.
7: Zgadza się. Współpracuję z innymi rzecznikami z innych rejonów Polski i bardzo chętnie korzystają tutaj z moich doświadczeń. Liczę na to, że uda im się, działając w podobny sposób, doprowadzić do podobnego skutku.
1: Bezpieczeństwo transakcji w internecie to jest temat rzeka, ale tutaj też chyba takim kluczowym elementem, żeby nie paść ofiarą, to jest to, co pan wspomniał, zasada ograniczonego zaufania.
7: Tak, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, z kim zawieramy tą umowę. Zaufanie w tym przypadku również jest kluczowe. Z różnymi ofertami możemy spotkać się w internecie. Aby nie dać się zwieść, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, z kim mamy do czynienia, czyli kto nam tą ofertę przesyła. Jeżeli nie będziemy znali strony umowy, czyli sprzedawcy, ale dokładnie, w sensie nazwa sprzedawcy, numer rejestrowy, KRS, NIP, REGON, to wtedy nie będziemy wiedzieć, do kogo ewentualne roszczenia kierować. Różnego rodzaju manipulacje, tak? Promocja cenowa, czy też jakaś łączona promocja, to wszystko ma za zadanie podnieść poziom naszych emocji i obniżyć ten poziom czujności, który zawsze powinien towarzyszyć zawieraniu umów. Także integralną częścią umowy zawieranej przez internet jest regulamin. Każdy sprzedawca, nawet ten, który prowadzi swoją działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest zobowiązany do tego, aby posiadać regulamin. Regulamin zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności z bardzo obszernym obowiązkiem informacyjnym, ponieważ te informacje na temat przedsiębiorcy, na temat sposobu zawierania umowy, na temat możliwości odstąpienia od umowy, rozpatrywania reklamacji, te wszystkie informacje są częścią tego obowiązku informacyjnego związanego z konsumenckim charakterem prowadzonej działalności. Dlaczego? No bo konsument musi to wiedzieć, żeby mieć pewność, że nie ma styczności z oszustem.
1: To jest kwestia jeszcze czytania tych regulaminów.
7: Myślę, że prędzej czy później nauczymy się. Nauczymy się chociaż zerknąć, czy ten regulamin jest. Bo jeżeli nie ma regulaminu, to już powinna zaświecić się czerwona lampka i przynajmniej powinniśmy się zastanowić, czy z takim przedsiębiorcą chcemy mieć cokolwiek wspólnego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
4: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Eska. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumper Pol, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowit z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży. wieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
4: I to nie jest Wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
8: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
4: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
8: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowic w Elblągu.
4: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
8: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia i to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat, więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
4: Nabór, rozumiem, że już trwa.
8: Nabór rozpocznie się już lada dzień, bo za chwilę będziemy podpisywać umowę z Kulturalnym Orlenem, więc proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
4: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
8: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
4: No to sporo.
8: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
4: A dorośli znajdą coś dla siebie?
8: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu, w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te kręgi kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
4: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
8: Warto korzystać, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że przy Domu Kultury działa sekcja teatralna dorosłych i już 18 września ta sekcja ze swoją sztuką Zemsta Babci Harceryki pojawi się w Stawigudzie. Stawiguda to jest kolejny punkt na mapie naszego województwa, gdzie mogą Państwo zobaczyć grupę aktorów amatorów z Pieniężna. Są to członkinie klubu 50+, przy towarzystwie burmistrza Pieniężna, radnych Rady Miejskiej oraz Marka Żelazowskiego, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A spektakl wyreżyserowała i napisała scenariusz Ewa Żuryło.
4: Ja polecam, widziałam, także warto za Wami podążać tam, gdzie jesteście i oglądać. Dziękujemy Jolancie Kosobuckiej, dziękuję bardzo.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
9: Wycieczka rowerowa, wykłady o żuławskich zabytkach, digitalizacja. To wydarzenia przygotowane przez Elbląski Światowid z okazji Europejskiego Dnia Dziedzictwa.
10: Już we wrześniu zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa z Regionalną Pracownią Digitalizacji CSE Światowid i partnerami. 19 września rowerem po Żuławach. 22 września w Świątkach digitalizujemy rodzinne pamiątki w 3D i proponujemy warsztaty. 23 i 25 września wykłady i prezentacje digitalizacji żuławskich zabytków. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Szczegóły na www.cyfrowewm.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
9: Mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Światowidzie. Po szczegóły skakujcie na stronę Światowida. Mała kropla, wielka sprawa. Po kilku miesiącach widać już efekt nasadzeń. Szkolny ogród deszczowy, który powstał w kwietniu przy SP nr 3 w Braniewie, nie tylko cieszy oko, ale rzeczywiście zbiera wodę. I takie projekty warto klonować. Mają wizję zero. Trwa ogólnopolska kampania dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzmożone kontrole potrwają do 22 września.
11: Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Nam się marzy. Sama akcja to okazja, by wspólnie przypomnieć sobie, przypomnieć innym, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze. Każdy z nas jako kierujący, jako pieszy, rowerzysta może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, wspierając realizację założeń tzw. wizji zero. Wizja zero zakłada redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych po prostu do zera. Niestety statystyki są bezlitosne, pokazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii na drogach są nadmierna prędkość, nadmierne pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie.
9: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik elbląskiej policji. Akt dotyczy wszystkich uczestników ruchu, także pieszych i rowerzystów.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 33 порушення, пов'язані з перевищенням швидкості, виявили бранєвські поліціянти під час акції «Швидкість». Правоохоронці перевірили 41 транспортний засіб. Вони виписали 27 штрафів, а в 6 випадках водіїв попередили. Затримали під час дорожньої перевірки. Співробітники прикордонної застави у Гжегодках виявили в легковому автомобілі нелегальні сигарети. Також вони обшукали господарські та житлові приміщення, якими користувався 43-річний чоловік. Там знайшли ще одну партію сигарет без акцизних марок. Загалом правоохоронці вилучили майже 126 тисяч штук нелегальних тютюнових виробів. Жителю Бранівського повіту висунули звинувачення у перевезенні та зберіганні сигарет без обов'язкових акцизних марок. Чоловік визнав свою провину. У Браніві створюють музей зброї та техніки. Над його створенням працюють члени історично-пошукового товариства «Баторій», які стали орендарями порохової вежі, розташованої у міському амфітеатрі Бранєва. Це буде другий музей у місті, розповідає Томаш Камінський, голова товариства «Баторій». Ми будемо співпрацювати з музеєм Бранєвської землі, оскільки вони мають дещо інший профіль експозиції, ніж ми. Порохова вежа – це місце, де до цього часу зберігалися знахідки, зібрані любителем історії Яну Москалем. 2,5 мільйона злотих на реконструкцію вулиці Ринок та частини вулиці Орнецької у Пінінчно. Кошти надійдуть із державної програми розвитку північно-східних прикордонних територій. 2 мільйони злотих – це державне фінансування. Ще 500 000 – власний внесок гміни. Роботи мають розпочатися цього року та завершитися у 2027-му. Реконструкція охопить, зокрема, територію навколо історичної ратуші. Інвестиція має покращити стан дорожнього покриття, безпеку та вигляд центру міста. У суботу, 19 вересня, у Фромбурку відбудуться заходи у рамках Європейських днів спадщини. Музей Миколи Коперника підготував зустрічі, присвячені культурній спадщині Вармінського краю, яка перебуває під загрозою зникнення. Йтиметься, зокрема, про історію кахельних печей та давніх кладовищ. Увечері в астрономічному парку заплановані спостереження за місяцем. Вхід безкоштовний. 20 листопада у Бранєвському центрі культури покажуть виставу «Впадка» режисера Мацея Ковалевського. Це комедія про Яника, який після повернення з роботи на нафтовій платформі дізнається, що став батьком трьох дітей. Виставу покажуть о 17 та 20.00. Квитки вже у продажу. У Фромбурку відбудуться спінінгові змагання з риболовлі на Віслинській затоці за кубок мера Фромбурка. Учасники вирушать на старт 3 жовтня о 7.00. Кількість місць обмежена.
12: SK Braniewo News.
4: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Baszty Prochowej w Braniewie. Może niektórzy z Państwa nie wiedzą, gdzie taka baszta się znajduje, to już spieszę z podpowiedzią. To jedna z baszt w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, a od wakacji tego roku baszta należy do Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory w Braniewie. Stowarzyszenie Batory wakacje tego roku obchodziło jubileusz 10-lecia. Jubileusz oczywiście odbył się w Amfiteatrze Miejskim przy baszcie. Tą basztę też można było zobaczyć i będzie ją można oglądać, myślę, że już niedługo, codziennie. Ale o szczegółach porozmawiamy z członkami zarządu stowarzyszenia, Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
14: Dzień dobry, Andrzej Brański, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
4: I zanim opowiemy o tej baszcie, to na początek kilka słów powiedzmy o Waszym stowarzyszeniu. 10 lat to taki pierwszy poważny jubileusz. Jak to się zaczęło, od czego się zaczęło i tak naprawdę czym się zajmujecie?
14: Chciałem powiedzieć najpierw może o tym jubileuszu 10-leciu. W sumie to obchodziliśmy dzięki właśnie tej pani redaktor, bo pani redaktor nam tutaj przypomniała i stąd się zrodził taki pomysł, żeby wyjść po prostu do ludzi, pokazać czym się zajmujemy, pokazać kawałek historii, no i zrobić jakąś taką większą tą imprezę na amfiteatrze.
4: Impreza się udała, bo zaprosiliście na swoje urodziny podobne stowarzyszenia zaprzyjaźnione z wami.
13: Tak, przyjechało kilka stowarzyszeń, które z nami współpracują praktycznie od chwili, kiedy powstaliśmy. Stowarzyszenie Historyczne Poszukiwacze Pogranicze z Ostródy, Stowarzyszenie Faktoria z Pruszcza Gdańskiego, czy ostatnie Stowarzyszenie Denar z Elbląga, które też obchodziło w tym roku 25-lecie, oraz Stowarzyszenie, Młode Stowarzyszenie ze Słupska, które zaczynamy tak po nas współpracować.
4: Wszystkich, którzy byli, pozdrawiamy. Oczywiście bardzo serdecznie. A teraz powiedzmy kilka słów o Was. Zatrzymajmy się przy Stowarzyszeniu Batory. Dlaczego powstaliście i co robicie na co dzień?
13: Stowarzyszenie, tak jak było wstępnie wspomniane, powstało 10 lat temu, a motywowało nas do tego takie zawirowania po prostu papierowe, że tak powiem. Pewne utrudnienia, wchodzenie z pozwoleniami. I żeby nie robić to indywidualnie, stworzyliśmy stowarzyszenie. Bo lepiej chyba robić, działać w grupie i uzyskiwać pozwolenia do prowadzenia poszukiwań dla kilku osób, niż każda osoba by miała pisać na te same rejony dokumenty. To się wiązało też i z czasem, i pieniędzmi. I tak zostało stworzone stowarzyszenie, a tym bardziej, że stowarzyszenie stworzyły osoby działające na początku głównie przy wojsku. Byli wojskowi. No to jest, żeby to działało legalnie, stworzyliśmy takie stowarzyszenie.
4: Czyli byliście indywidualnymi osobami, które są miłośnikami historii i czasami szukały tej historii w lesie, w ziemi, w wodzie.
13: Tak, tak. Tym bardziej, że okolice Braniewa, no wiadomo, Braniewo 1200 rok i tak dalej. Historia w ziemi zakopana jest wszędzie i tą historię, jak nie my, to inni też wydobędą i pokażą dla wszystkich, a że my jako miłośnicy historii chcieliśmy to robić legalnie, więc stworzyliśmy to stowarzyszenie i także teraz minęło już 10 lat, gdy już tak działamy. Coraz więcej osób nas zna, coraz więcej osób z nami współpracuje, coraz więcej stowarzyszeń, jednostki administracji terenowej też z nami współpracują, tak jak Straż Graniczna, wojsko, policja. Nawet naszymi członkami są też członkowie Straży Granicznej czy Policji, tak?
4: I macie niezły dorobek. Część rzeczy waszych, wydobytych przez was, odkrytych przez was, można oglądać chociażby w Muzeum Ziemi Braniewskiej i od teraz w Baszcie Prochowej w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, prawda?
14: Tak, no tutaj jesteśmy teraz w trakcie załatwiania dokumentacji, aby powstało tutaj w Baszcie muzeum. Muzeum, będziemy się starać, żeby to było Muzeum Broni i Techniki. Na razie po prostu zbieramy papierki. Papierki, żeby w konflikt z prawem nie wchodzić.
4: I nie będziecie sobie przeszkadzać, jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Braniewskiej.
13: Nie, nie. Będziemy współpracować z Muzeum Ziemi Braniewskiej, ponieważ oni mają troszeczkę inny profil ekspozycji niż my.
4: Bardziej cywilny.
13: Bardziej cywilny, bardziej taki otwarty. My jednak nie stworzyliśmy takie muzeum, żeby każdy mógł wejść, dotknąć tego wszystkiego. U nich troszeczkę jest inaczej, bo u nich są to jednak te gabloty. U nas jest to wszystko powywieszane na ścianach czy gablotach, gdzie może każda osoba dotknąć, spytać się, podejść indywidualnie do każdego przedmiotu. I my, jako osoby, które pozyskaliśmy te przedmioty, bardzo dużo wiemy na ten temat przedmiotu i możemy też również opowiedzieć. Tak.
4: I bardzo ciekawie opowiadacie. Sama się o tym przekonałam. A może teraz kilka słów powiedzmy o tych eksponatach, które w Baszcie macie. Co tam można oglądać na przykład?
13: No chyba przykładem takim ciekawszym, może nie najciekawszym, ale takim, który wszystkim interesuje, to jest najstarszy smalec w Braniewie, który jest, został odnaleziony. Przypuszczam, że osoba, która zakopywała go w 1945, nawet nie spodziewała się, że taką furorę zrobi on tutaj w naszej baszcie. No, z kolejnymi rzeczami to są te rzeczy użytku codziennego, które były porzucone przez dawnych mieszkańców, czy zagubione, i one zostały pozyskane z rejonów starych gospodarstw, czy nawet z pól, tak? To też jest to w pewnym sensie eksponowane. Kolejną taką sprawą jest to pozostałości po różnych wojnach, które tutaj się przetoczyły.
4: Najwięcej chyba po II wojnie
13: światowej. Najwięcej po II wojnie światowej, no niestety. Region bardzo doświadczony po II wojnie światowej, gdzie ten wałec historii się przetoczył przez te nasze tereny. Mamy tutaj różnego rodzaju odznaczenia, nieśmiertelniki, pozostałości wyposażenia żołnierzy. To, co możemy eksponować. Po prostu nie możemy pewnych rzeczy eksponować, ale to, co możemy, mamy tutaj, są eksponowane i można tutaj przyjść, dotknąć. No niestety nie możemy po nieśmiertelnika do końca dojść, który to żołnierz nosił, ale też możemy pokazać to naszym mieszkańcom. Jak mówię, na piętrze mamy też eksponaty bardziej starsze.
4: A zdarzają się takie?
13: Tak, zdarzają się takie. Też dużo rzeczy przekazywaliśmy do muzeum. Muzeum Archeologicznego w Elblągu, czy obecnie Muzeum Froborku. I tak właśnie na ostatnim roku znaleźliśmy umbo od tarczy, które zostało przekazane do Muzeum Froborku. Również kolejny, też tak powiem, cyrkiel kopernikowski, który też również został tam przekazany.
4: Pamiętamy, relacjonowaliśmy.
13: Tak, tak, tak. I no i naszym takim, oprócz tego, że baszcie działamy, naszym cyklicznym taką imprezą jest też sprzątanie rzeki Pasłęki. To tam dużo też eksponatów pozyskujemy z rzeki.
1: Tu właśnie te umbo właśnie pozyskane było w czasie czyszczenia rzeki i topór. To był chyba XV wiek, bojowy topór. To przekazaliśmy wszystko do muzeum we Fromborku. Także

0: Rzeka meandruje i co chwila nam coś odkrywa, coś nowego.
1: Ziemia też co roku wypycha te skarby, czasami niebezpieczne, na powierzchnię, prawda?
0: Mówimy, że ziemia rodzi kamienie, ale tutaj w rejonie Breniewa ziemia rodzi niewybuchy. Jest tego bardzo dużo, co zresztą świadczy o tym, jak działa patrol saperski tutaj w okolicy.
1: Wracając do tych atrakcji w Baszcie Prochowej w Braniewie, na mnie duże wrażenie zrobiła książeczka Raiffeisen w banku kolejarza, który pracował kiedyś przed wojną tutaj w Braniewie, ale to nie jedyna taka pamiątka.
2: Tak, to mamy też pamiątka, taka ciekawostka z rzeki wyłowiony. Co prawda to jest medal okolicznościowy, ale to jest medal z Olimpiady z Berlina z 1936 roku. No różne ciekawostki nam wpadają.
1: Jeżeli ktoś chciałby się zabawić w historycznego detektywa, to mógłby spróbować rozszyfrować, skąd ten medal się tutaj w Braniewie znalazł. Wy próbowaliście?
2: Nie próbowaliśmy.
0: Ja trochę się zagłębiałem. To jest po prostu medal pamiątkowy, który dostał tam osoba, która tak gdzieś tam może działała wśród tych strukturach olimpiady i dostała, otrzymała ten medal. Wiadomo, po 1945 roku wszystko, co było związane z tamtym okresem, lądowało w rzece lub w dołach. No i teraz podczas nurkowania, akurat kolega nurkuje, trafiło mu się taki, taki się medal trafił. No też i wychodzą inne różne rzeczy z rzeki. Podczas nurkowania, ponieważ jest ten magnes neodymowy, złapie stal, a najwięcej znajdują osoby, które muszą zejść na dno i tam coś pogrzebać w tym osadę.
2: Dużo butelek z browaru.
1: No właśnie, butelek jest chyba najwięcej.
2: Tak, butelek jest najwięcej. Butelki, kapsle porcelanowe, no tego jest masa. Z roku na rok jest coraz mniej.
1: Ale wszystkim miłośnikom historii przypominamy, że lepiej nie szukać na własną rękę, lepiej właśnie skontaktować się chociażby z wami i z wami wyruszać w teren.
0: Tak, my jesteśmy otwartym stowarzyszeniem, nie robimy problemu, żeby ktoś do nas dołączył, nie robimy problemu, żeby jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z detektoryzmem, zapraszamy, zobaczy, czy mu to pasuje. My jesteśmy w stanie pożyczyć wykrywacz, czy pokazać, jak to działa, bo nie każdego ta pasja pociągnie, a z nami można zawsze działać.
1: Zatem zapraszamy do Baszty Prochowej w Braniewie. Tam można spotkać członków Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory, a my pozwolicie, że będziemy od czasu do czasu zaglądać do was i poznawać historię kolejnych zgromadzonych tutaj przedmiotów.
0: Tak, zapraszamy. Zwłaszcza co z środę od 18:00 jesteśmy otwarci, można przyjść, zobaczyć, jak wygląda baszta, co jest w środku, porozmawiać z nami, ze mną czy z Andrzejem, ewentualnie z najstarszym poszukiwaczem, Jankiem Moskalem, który tutaj bardzo pomógł w tworzeniu tej baszty.
1: I to on chyba zaczynał gromadzić.
0: Inicjatywa i on zaczynał jego... Najwięcej zbiorów jest odnalezionych przez niego.
1: Pozdrawiamy pana Janusza, bo rozmawialiśmy też kiedyś z nim.
0: Pozdrawiamy.
1: Opowiadał nam o swoich znaleziskach.
0: Tak, tak. No, Janek jak Janek, dzięki niemu ta baszta, można powiedzieć, istnieje.
1: Dobrze, że ma takich kontynuatorów.
2: Ja tylko jeszcze może chciałbym odnośnie tego naszego dziesięciolecia, chciałbym podziękować dla wszystkich mieszkańców, że nas odwiedzili, a ci, którzy nie byli, to niech żałują, bo naprawdę warto było. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji, w przygotowaniu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam za następne.
0: Jeżeli nam się uda zebrać fundusze, to może za rok, ale to naprawdę musimy się postarać, a jak nie, to na następne 10 lat chyba nie damy czekać.
1: To nie jest taka łatwa sprawa z organizacją.
2: Nie jest taka łatwa, tym bardziej, że my chcieliśmy wyjść po prostu do ludzi. Do ludzi, żeby zobaczyć, już wcześniej wspominałem o tym. Mówię, nawet żeśmy tutaj z Muzeum Pancernego w Kłoninie.
0: Dziękujemy za to, że przywieźli do nas transportery, które tutaj, jeden, który tu mógł być prawdopodobnie transporter z DKF, a drugi amerykański to raczej taki tutaj nie był, ale też jest ciekawy eksponat.
1: I te transportery jeździły.
2: Tak, to był NSDKF 251. To tak jak Mateusz Deling właśnie opowiedział, że prawdopodobnie po 82 latach wrócił tutaj na tę ziemię, na te tereny. Właśnie ten transporter gąsienicowo-kołowy. No i był też amerykański M8 Grand Hood, tak? To jest pojazd opancerzony. Prawdopodobnie tutaj nie walczyły, nie jeździły, no ale
3: nie wiadomo, chociaż amerykański sprzęt był.
1: Po szczegóły odsyłam do jednego z naszych magazynów, bo udało mi się nagrać rozmowę oczywiście z przedstawicielami tego muzeum. A tymczasem za wywiad dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory, Tomasz Kamiński, Andrzej Barański. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i do zobaczenia w Baszcie.
4: SK Braniewo.
5: W Elblągu odbyła się konferencja prasowa senatora ziemi elbląskiej Jerzego Wcisły.
6: Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja opowiem trochę o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym na Żuławach.

0: Elbląg w dużej mierze jest miastem żułaczkim, bo my otrzymujemy te szczątkowe informacje, ale warto to podsumować. Żuławy to jest tylko 1% powierzchni kraju i jak podejrzewam, każdy mówi, że jego kraina, jego region jest specyficzny, to żuławy rzeczywiście są specyficzne. One nie mają odpowiednika w żadnym regionie w Polsce. Tutaj nasze bezpieczeństwo zależy w 100% od infrastruktury. Także te wszystkie działania na rzecz poprawy i modernizacji tej infrastruktury mają dla nas znaczenie zasadnicze. I powiem Państwu, że jedną informację taką historyczną. W 2010 roku powstał kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To był po II wojnie światowej, po odwodnieniu, zlikwidowaniu tych skutków, które spowodowała powódź przez przerwanie wałów przez wycofujących się Niemców. To była najważniejsza inwestycja na Żuławach od czasu II wojny światowej. Myśmy zakładali, że wydamy wtedy na zabezpieczenie przeciwpowodziowe około 3 miliardów złotych. Zrealizowaliśmy tylko pierwszy etap, zakładany był na miliard złotych. Wydaliśmy 620 milionów złotych, bo wtedy to był taki czas, że szacunki inwestycyjne były wyższe niż wykonawstwo. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jak się buduje plan inwestycyjny, to się okazuje, że później ci, którzy mają to wykonywać, żądają wyższych kwot. Wtedy było inaczej. 620 milionów złotych, wykonaliśmy ten pierwszy etap. Później nastąpiła zmiana władzy. Zjednoczona Prawica utopiła cały ten program. Na nasze szczęście nie mieliśmy wielkich klęsk żywiołowych, bo by były też utopione Żuławy. Do powrotu do tego programu musieliśmy czekać do 2024 roku. W tym roku, też pod koniec tego roku, powstał Żuławski Zespół Parlamentarny. W tym Żuławskim Zespole Parlamentarnym jest także panie posłanki Elżbieta Gelert i Kasia Królak. W pracach tego zespołu uczestniczy pan wojewoda. Ja tam pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. I równolegle to się jedno z drugim zbiegło, zmiana rządu i funkcjonowanie tego zespołu. Ale w 2025 roku ruszyliśmy znowu ten trzeci etap tego programu żuławskiego, który od 2010 roku powołaliśmy i potem zamarł wraz z wygraniem wyboru przez PiS. I przeznaczyliśmy 414 milionów złotych na trzeci etap tego programu. Dzisiaj 280 milionów z tych 414 już pracuje, 130 milionów jest nadal w projektowaniu, jakie inwestycje mają być wykonane. Jednocześnie Państwo pewnie pamiętacie, 3 stycznia był tutaj Donald Tusk. To było spowodowane copką, która zagrażała powodziom Elblągowi. Przyjechał tu 3 stycznia i owoc tego spotkania jest taki, że Donald Tusk zobaczył, jak te Żuławy wyglądają, jak wygląda nasze bezpieczeństwo i podjął bardzo ważną decyzję o tym, by zwiększyć kwotę dla Wód Polskich na wydatki tak zwane utrzymaniowe. Wody Polskie wtedy dysponowały kwotą około 15 milionów złotych na obsługę tych wszystkich stacji pomp, tej całej infrastruktury. Ja, szanowni Państwo, ja jeżdżę na spotkanie z rolnikami. Pamiętam, co się działo po deszczach nawalnych. Rolnicy byli wściekli, że zalane zostały ich pola. Mówili o tym, że pompy, które mają odwadniać ich poldery, nie pracowały. Nie pracowały, bo nie wszystkie zostały wyremontowane. Dzisiaj Wody Polskie mają na cele utrzymaniowe każdego roku 45 milionów złotych. Jeszcze dodatkowe 30 milionów przeznaczył premier Polski z rezerwy budżetowej. Czyli jak to przeliczymy na zadania, które są realizowane, to 300 różnych urządzeń, które działają na Żuławach, będą poddane remontom czy modernizacjom dzięki tym kwotom, które Wody Polskie otrzymały. Też bardzo ważna rzecz, ruszyliśmy z opracowaniem wieloletniego programu przeciwpowodziowego dla Żuław, który ma zastąpić ten program z 2010 roku i ten program jest już w konsultacjach końcowych w rządzie resortowych. Już wiemy, że będzie to kwota około miliarda złotych. Jest utrudniona procedura dzisiaj w Polsce przyjmowania nowych inwestycji, bo rząd musi wskazać, jakie wydatki nie będą w budżecie, bo ma dzisiaj tą procedurę związaną z przekroczeniem tych bezpiecznych limitów zadłużenia, ale rząd sobie z tym poradził. Mieliśmy bardzo niełatwe, trudne rozmowy z rządem na ten temat. W każdym razie wiemy, że w przyszłym roku możemy się spodziewać zatwierdzenia tego programu, czyli miliard złotych zostanie przeznaczone na kolejne działania przeciwpowodziowe. To jest około 48 inwestycji, 28 inwestycji jest w naszym województwie, czyli nasze województwo nie będzie tutaj jakby za województwem pomorskim, chociaż ja bardzo usilnie pracuję nad tym, aby Żuławami zawiadywano z Elbląga, a nie z Gdańska. I powiem o kilku poszczególnych elementach. Kumiela. Ja mieszkam nad samą Kumielą. Codziennie widzę, jak się ten poziom wody zmienia. W sobotę wystarczyło kilka godzin deszczu i Kumiela już się znacznie podniosła. Żyjemy ciągle w tym strachu przed tą rzeczką. Widzieliśmy w 2024 roku, co się stało po kilkunastu godzinach, gdy część Elbląga została zalana. Dlatego strategiczną inwestycją poza utrzymaniem tej rzeki. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku miasto podpisało porozumienie z Wodami Polskimi, przejęło od Wód Polskich troskę o koryto Kumieli w Elblągu, żeby uwolnić jakieś moce tam przed Elblągiem i za Elblągiem, żeby ta rzeka była spławna i tak łatwo nie dochodziło do zalewania czy spiętrzenia wody. Ale najistotniejszą inwestycją na Kumieli jest budowa zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, który jest dopływem, krótkim dopływem do Kumieli, ale jego moc polega na tym, że wody spływają z wysokości ponad 180 metrów. I ten zbiornik jest, mowa o tym zbiorniku jest od 2014 roku. W 2017 roku było wydane pozwolenie na budowę, w 2024 roku był projekt. Powiem Państwu, przyznam się Państwu, że uczestniczyłem w zmianie decyzji co do projektu. Otóż ten projekt, który myśmy odziedziczyli, on zakładał, że ten zbiornik retencyjny będzie pełnił też funkcje takie rekreacyjne. Będzie tam można uprawiać sporty wodne, takie rodzinne, turystyczne. To jest fajne, miłe, ale obniża wydajność tego zbiornika. I bardzo szybko zostałem też przekonany co do tego, że powinien to być zbiornik suchy. Zbiornik suchy pozwoli na zmagazynowanie w tym zbiorniku 120 tysięcy metrów sześciennych wody. Ta powódź, która zalała częściowo Elbląg, wiecie ile było wody? Więcej, za dużo? 30 tysięcy. To możecie sobie wyobrazić, jakie będą musiały być ulewy wokół Elbląga na Wysoczyźnie, żeby rzeka Kumiela musiała przyjąć 120 metrów, tysięcy metrów sześciennych wody, bo wtedy dopiero zacznie zalewać Elbląg. Będziemy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli te zbiorniki zostaną wykonane. Harmonogram inwestycyjny zakłada, że w 2029 roku zbiorniki będą, czyli będziemy mogli odetchnąć i spokojnie patrzeć, jak deszcze padają, a poziom wody na Kumieli się nie podnosi. Kolejna ważna inwestycja to jest cofka na Zalewie Wiślanym. To, o czym mówiłem, grudzień ubiegłego roku, przekroczone stany alarmowe. W styczniu przyjechał tutaj premier. Godziny nas dzieliły od tego, aby woda wylała się w Elblągu. I tak się składa, że w październiku ubiegłego roku ja się zorientowałem, że w żadnych planach przeciwpowodziowych nie ma zabezpieczenia przed cofką ze strony Zalewu Wiślanego. Byłem z tym zdumiony i zgłosiłem taki wniosek do Urzędu Morskiego, aby taka inwestycja została zrealizowana. Urząd Morski przyjął ten mój wniosek i dzisiaj są badane możliwości i koncepcje, aby zbudować wrota przeciwpowodziowe na rozwidleniu między kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg, tam gdzie się będzie zaczynała obrotnica, czyli to będzie połączona inwestycja z obrotnicą, a jednocześnie określenie terenów zalewowych, które zatrzymają wodę powodziową. Jak Państwo pewnie wiecie, widzicie, jak rzeka Elbląg dzisiaj wygląda. Z punktu widzenia żeglowności to jest dobre, że została otoczona ścianką wodoszczelną na wysokość 3 metrów, ale z punktu widzenia zagrożenia powodziowego to powoduje, że ta woda na rzece Elbląg może podnieść się do wysokości 3 metrów i ulgę przyniesie jej dopiero Elbląg. Elbląg będzie cały pod wodą, jeżeli nie znajdziemy miejsca, w którym ta rzeka będzie mogła wylać swoje wody. Będziemy musieli te miejsce określić. Mam nadzieję, że eksperci znajdą takie miejsce, które nie będzie wymagało ewakuacji, czyli będzie to bezpieczne pole także dla mieszkańców. Ale tu musimy wybrać mniejsze zło. I chciałbym powiedzieć o dwóch wątkach związanych nie wprost z bezpieczeństwem powodziowym, czyli taką infrastrukturą przeciwpowodziową, ale z zadaniami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Pierwsza to jest port Elbląg. Pan wojewoda już o tym mówił, że są modernizacje. Walczyliśmy o przywrócenie 200 milionów złotych na modernizację tego portu i mamy już decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, że ten port będzie pełnił funkcję dual use. Czyli w sytuacjach zagrożenia, czy środowiskowego, u nas to jest tylko zagrożenie powodziowe, czy zewnętrznego, ten port będzie miał charakter szczególny, będzie pełnił funkcję ewakuacyjne, zaopatrzeniowe dla Elbląga, dla mieszkańców tego regionu. I druga rzecz to są połączenia kolejowe. Linia kolejowa, która prowadzi od Braniewa, czyli od granicy z obwodem Krudewieckim przez Elbląg, Malbork do Kostrzynia, czyli do granicy polskiej, granicy zachodniej, jest traktowana jako linia zaopatrzeniowa dla Wojska Polskiego, czyli ona też będzie podlegała kontroli ze strony MON-u i utrzymania jej gotowości także na sytuacje kryzysowe. Drugą taką linią, która też taki charakter będzie miała, to jest linia nadzalewowa. To rodzi też dla nas wielkie nadzieje, że tą linię odbudujemy, bo będzie tutaj także i parcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, by tą linię utrzymać w należytym stanie. Do 2030 roku jest już decyzja, że będzie odbudowany, wyremontowany ten nasz most na rzece Elbląg, czyli ta linia będzie miała wsparcie ze strony MON-u, by ją odbudowywać. W naszym interesie jest, by przedstawić argumenty turystyczne, które spowodują, że tą linię będziemy jako samorządowcy odbudowywali, łącznie z koleją w tym podwójnym znaczeniu i dla bezpieczeństwa, i dla celów turystycznych, bo raczej nie pasażerskich. I bardzo ważna też rzecz, ja w ubiegłym roku apelowałem do ministra Malepszaka, by połączyć Gdańsk i Elbląg kolejowo przez Żuławy. Jak Państwo wiecie, w czerwcu tego roku został przyjęty plan polskich kolei i w tym planie są trzy linie kolejowe, które przechodzą przez Elbląg. Jedna to jest ta linia szybkiej kolei z Gdańska i Gdyni przez Elbląg, Olsztyn do Warszawy. Wiecie, jakie tam są parametry. 27 minut do Gdańska, 30 parę minut do Olsztyna, godzinę 50 minut do Warszawy, czyli bardzo duży zysk. Druga linia to jest linia, która biegnie do wschodnim obrzeżem Polski, do Ukrainy, do Morza Czarnego. Zabiegałem o tą linię, żeby te kresy wschodnie i Ukraina przede wszystkim i złoża Czarnego transport nie szedł do Kłajpedy, tylko do Elbląga i do Gdańska. I trzecia linia, którą forsuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tak zwana linia portowa i ona łączy Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynię i Elbląg z przesmykiem suwalskim i biegnie wzdłuż granicy Polski z obwodem królewieckim. I te linie kolejowe, które one biegną będą biegły po jednym torze, te żuławskie linie kolejowe też będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Żuław. Po prostu w sytuacjach kryzysowych najpewniejszym transportem jest transport wodny. Tu pracujemy też nad udrożnieniem rzek. Transport wodny i transport kolejowy jest zasadniczy dla bezpieczeństwa ludności. Nie drogi kołowe, ale transport kołowy i transport wodny. Także te wszystkie działania, one świadczą o tym, że Żuławy w świadomości polskiego rządu są ważnym regionem dla Polski i ze względów militarnych, i ze względów bezpieczeństwa, i ze względów żywnościowych. I to widać. To widać w kwotach, bo to są naprawdę ogromne kwoty, które Żuławy ponownie pozyskały na swoje bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo dla 250 tysięcy ludzi i dla całego kraju. Dziękuję bardzo.
1: Proszę Państwa,
0: bardzo.
1: Pozwólcie jeszcze, że po tej prelekcji naszego ambasadora Elbląga, dobrego ambasadora Elbląga, senatora Wcisły, wspomnę jeszcze o akcji, którą organizujemy jako warmińsko-mazurska drużyna Koalicji Obywatelskiej. Właśnie tu w Elblągu, przy Elbląskim Sercu, rozpoczynamy cykl pikników obywatelskich. Chcemy rozmawiać z mieszkańcami bez krawatów, bez dystansu, tak naprawdę o tym, co właśnie dzieje się w Elblągu, w całym województwie warmińsko-mazurskim, ale również o problemach, które dotykają mieszkańców, bo chcemy tak naprawdę nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać naszych mieszkańców. Cały cykl potrwa do końca września. Będziemy w Elblągu, w Olsztynie, w tym tygodniu między innymi również w Braniewie, we Fromborku, w Działdowie, w Lidzbarku, w Gołdapi, w Ełku, wszędzie tam nasi parlamentarzyści, samorządowcy będą spotykać się z mieszkańcami po to, aby z nimi po prostu szczerze porozmawiać. Dziękuję bardzo.

0: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. W poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radiu SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
4: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
5: Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: Budzamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje. Jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania?
1: Jest robota do zrobienia!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
7: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
11: Braniewo na czasie.
12: Krzysiek Jaworski zapraszam. Muzyka, regionalne smaki, rękodzieło, rodzinna atmosfera i atrakcje dla dzieci. Od 15 w porcie jachtowym nad Zalewem Wiślanym w Krynicy Morskiej święto pieczonego dzika. Na scenie Raf Kozik, Make, Justyna Steczkowska i Myszkowski. O 18 degustacja pieczonego dzika. Krynica Morska, święto pieczonego dzika. Warto się wybrać. Przed nami drugi koncert w ramach 9 Braniewskiej Jesieni Organowej. O 19 w Bazylice Mniejszej w Braniewie wystąpią organista Patryk Podwojski oraz śpiewaczki operowe Aleksandra Podwojska, mezzosopran i Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran. Wstęp na koncert jest wolny. 19 Bazylika Mniejsza w Braniewie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego? To wie Mateusz Gołębiewski.
14: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
13: Województwa lubelskie i podkarpackie to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
15: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
16: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
15: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie.

0: Kart Ekstra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie, grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach zacytuję.
0: A, no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
13: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
12: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
14: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tavares, hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja

0: Do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
7: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
9: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
5: Demolaj spirę!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
22: I po reklamie.

Nowość od Tovlow. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki, za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej. Okay.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Pięć, dziewięć, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto?
8: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
9: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.
18: Braniewo na czasie.
19: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Kultura, pasja, dobra energia. Tak w skrócie wygląda oferta Braniewskiego Centrum Kultury. W październiku w centrum ruszają sekcje artystyczne, w trakcie których będzie można śpiewać, tańczyć, rysować czy malować. Mówi Dorota Sobolewska, dyrektorka centrum.
20: My czekamy na dzieciaczki, mamy mnóstwo już zgłoszeń, już wiemy, że będą to obszerne sekcje.
19: Zapisy trwają do końca września. Szczegóły w Braniewskim Centrum Kultury. Na starcie ponad 1100 biegaczy. W sobotę odbędzie się 4. edycja Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami. Bieg rozpocznie się o 20. Do pokonania będzie 5 km po Modrzewinie. Start i meta na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
0: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
21: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
18: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego,

0: To chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There. Już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
13: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
12: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
14: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z Was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0%.

0: albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, tu kobiecie w sobotę rano jak się nudzi, sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
8: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry! Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Nie mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie. No są frytki.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Miam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto?
3: Jak najczęściej.
4: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
3: Kumulacja rewelacja.
4: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Braniewo na czasie.
7: Krzysiek Jaworski zapraszam. Muzyka, regionalne smaki, rękodzieło, rodzinna atmosfera i atrakcje dla dzieci. Od 15 w porcie jachtowym nad Zalewem Wiślanym w Krynicy Morskiej Święto Pieczonego Dzika. Na scenie Raf Kozik, Make, Justyna Steczkowska i Myszkowski. O 18 degustacja pieczonego dzika. Krynica Morska Święto Pieczonego Dzika. Warto się wybrać. Przed nami drugi koncert w ramach 9 Braniewskiej Jesieni Organowej. O 19 w Bazylice Mniejszej w Braniewie wystąpią organista Patryk Podwojski oraz śpiewaczki operowe Aleksandra Podwojska, mezzosopran i Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran. Wstęp na koncert jest wolny. 19 Bazylika Mniejsza w Braniewie.
8: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
8: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
10: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota ze Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć. No żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto, no to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Temple City, Reverse Psychology. To jest Deska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Deska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm, no wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem, piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam, muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Yeah.

Armin Van Buuren. I Sasha, Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na eskowym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okno. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media.

0: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: SK

0: końca.
1: Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej.
3: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
2: Kumulacja, rewelacja.
3: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W Braniewie ruszyła 9. edycja Braniewskiej Jesieni Organowej.
12: Braniewska Jesień Organowa ma na celu umożliwić mieszkańcom regionu zakosztowania piękna muzyki.
11: O 19 w Bazylice Mniejszej w Braniewie wystąpią organista Patryk Podwojski oraz śpiewaczki operowe Aleksandra Podwojska, mezzosopran, i Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran. Wstęp na koncert jest wolny. Kultura, pasja, dobra energia. Tak w skrócie wygląda oferta Braniewskiego Centrum Kultury. W październiku w centrum ruszają sekcje artystyczne, w trakcie których będzie można śpiewać, tańczyć, rysować czy malować. Zapisy trwają do końca września. Szczegóły w Braniewskim Centrum Kultury.
13: Muzyką się żyje. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
15: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad 2 tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pierwsze.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znany i kochany już od lat to Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback i How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Veste. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Veste lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
9: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
10: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
9: Absolutnie. Jest cudownie.
8: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All the Things She Said w STE 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: To Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5, 9, 31.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Skoro Cichosza, to Cichosza to Stanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro Cichosza, to ja też Cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: szlaku.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
16: SK Braniewo. Na czasie.
17: Rafał Maliszewski. Święto Niepodległości na Sportowo. Trwają zapisy na Elbląski Bieg Niepodległości, który 11 listopada pobiegnie ulicami miasta. W tym roku zmiana. Zawodnicy będą startowali i finiszowali na ulicy Teatralnej przy placu Jagiellończyka. Zapisy na bieg do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.
18: Dla tych, co robią w glinie. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowic w Elblągu, jest dla Ciebie.
19: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
18: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny. Poszczegóły wskakujcie na stronę Światowida.
20: Muzyką się żyje.
21: Ten duet podbił Wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
22: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
21: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie, bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
0: Impreska.
2: Impreska.
0: Impreska.
2: Eska.
0: Eska.
21: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

0: Margareti Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Yeah.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy też. When I lose control.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
13: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze Ski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
15: Impreza.
12: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausa i Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, w imprezce w Radiu SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadr, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radio SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: or another. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
7: Rafał Maliszewski. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza w sobotę na wykłady Dziedzictwo w zagrożeniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Od 11 do 13 będzie można posłuchać o dawnych fromborskich cmentarzach, o zbiorach kafli i pieców oraz o tym, co można wyczytać w gwiazdach. Muzeum Broni i Techniki w Braniewie. Nad jego stworzeniem pracują członkowie Stowarzyszenia Batory, którzy stali się najemcami Baszty Prochowej w amfiteatrze. To będzie drugie muzeum w Braniewie.
8: Będziemy współpracować z Muzeum Ziemi Braniewskiej, ponieważ oni mają troszeczkę inny profil ekspozycji niż my.
7: Mówi Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia. Wcześniej w Baszcie artefakty znalezione przez miłośników historii gromadził pasjonat Jan Moskal.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
11: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
10: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
9: Impreska.
10: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

Oscar Sims i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oscar Sims koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radiu SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Eska. Eska. Eska Braniewo. Na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Mają wizję zero. Trwa ogólnopolska kampania dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzmożone kontrole potrwają do 22 września.
2: Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Nam się marzy.
1: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik elbląskiej policji. Akcja dotyczy wszystkich uczestników ruchu, także pieszych i rowerzystów. Łowca dusz, święty Andrzej Bobola. To najnowsza publikacja Katarzyny Jasztal, wydana przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. Andrzej Bobola, męczennik, który zginął za wiarę z rąk kozaków, był uczniem szkoły jezuickiej w Braniewie.
3: Muzyka się żyje. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
5: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
3: Eska. Eska. Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.